Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piary deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Reklama.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: To będzie ostatnia reklama. Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
5: I po reklamie.

Radio SK. Udaj się daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że

0: Reklama.
1: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl. To będzie ostatnia reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: I po reklamie.
6: SK Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
6: SK Kraków.
7: Kiedyś działała tam chemiczna fabryka, teraz są przestrzenią zieleni, rekreacji i modlitwy. Tereny zielone przez sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach to jedne z najchętniej odwiedzanych miejsc w Krakowie przez rodziny z dziećmi. Od kilku lat łączą sanktuarium polskiego papieża z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W magazynie reporterów odkrywamy dziś tajemnicę Białych Mórz.
8: Ksiądz Tomasz Szopa, kustosz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. To miejsce to Białe Morza. Białe Morza, czyli tereny dawnej fabryki chemicznej Solvay, w której Karol Wojtyła pracował w czasie II wojny światowej. Tu rozeznawał swoje powołanie i dlatego, między innymi dlatego, tutaj właśnie w tym miejscu powstało sanktuarium świętego Jana Pawła II. Białe Morza, białe, ponieważ tutaj tak naprawdę trafiały odpady z tej fabryki chemicznej. Biała substancja, która tu była składowana, tworząc takie coraz większe hałdy, aż właściwie wzgórza powstały. Z czasem to miejsce w naturalny sposób stawało się bardziej zielone. Tutaj roślinność się pojawiała w taki naturalny, samorzutny sposób, ale w pewnym momencie także miasto Kraków było zainteresowane w tym, żeby rewitalizować te tereny i ważnym elementem rewitalizacji tych terenów z punktu widzenia miasta Kraków było powstanie także sanktuarium. Dzięki temu, że to miejsce tutaj powstało jako swego rodzaju miasteczko na górze, to miejsce wypiękniało i stało się dużo bardziej dostępne i atrakcyjne dla mieszkańców. No i są także piękne, zagospodarowane tereny zielone, dostępne dla wszystkich i wiem, że chętnie z tych miejsc, z tych terenów zielonych korzystają zarówno pielgrzymi odwiedzający nasze sanktuarium, odwiedzający je coraz liczniej, pielgrzymi z Polski, z całego świata, ale także mieszkańcy miasta Krakowa, którzy tutaj chętnie wieczorami, zwłaszcza popołudniami, w ładne dni wybierają się na spacery i korzystają z tej pięknej, zielonej przestrzeni.
9: Jednym z kluczowych momentów tego miejsca było oddanie do użytku trasy łagiewnickiej, bo dzięki temu udało się połączyć te dwa niezwykłe sanktuaria, świętego Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia.
8: To prawda, między naszymi dwoma sąsiadującymi ze sobą sanktuariami są błonia, jest przestrzeń otwarta, zielona, ale przez czas budowy trasy łagiewnickiej, no te tereny były mocno tutaj, to był po prostu teren wielkiej budowy, wtedy ta łączność między sanktuariami była utrudniona, natomiast po zakończeniu budowy dwa jakby pozytywne aspekty tutaj się pojawiły, mianowicie dzięki powstaniu trasy łagiewnickiej komunikacyjnie to miejsce jest dużo bardziej atrakcyjne i łatwiej dostępne, zarówno sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jak i sanktuarium świętego Jana Pawła II, ale też zostały przywrócone, a niektóre powstały po prostu od zera, ścieżki i most, który łączy te dwa miejsca, te dwa sanktuaria, dzięki czemu te tereny zielone są także takimi terenami, którymi odbywają się procesje wiernych, którzy przybywają. Często jest tak, że zaczynają swoje pielgrzymki tu w sanktuarium świętego Jana Pawła II, ale później w tym przez niego wskazanym kierunku, przez niego jako apostoła miłosierdzia, idą w stronę sanktuarium Bożego Miłosierdzia i to jest jeden z piękniejszych widoków tutaj dla mnie także jako kustosza, kiedy takie liczne, duże pielgrzymki procesyjnie rozmodlone idą w kierunku sanktuarium Bożego Miłosierdzia lub także czasami przychodzą stamtąd do nas i wiją się po tych alejkach. To bardzo, bardzo piękny widok.
9: Ta przestrzeń to nie tylko alejki, to nie tylko ścieżki wyłożone kostką, ale także między innymi wyjątkowa droga krzyżowa, inna niż zwykłe.
8: Tak, mamy tu drogę krzyżową ze stacjami, które stanowią pamiątkę wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży tutaj w Krakowie. Wtedy bardzo liczna grupa młodych osób z całego świata odwiedzała to miejsce, ale także w tym miejscu powstała właśnie droga krzyżowa. Do tej pory ona jest wykorzystywana, te stacje drogi krzyżowej tu na zewnątrz, na terenie zielonym, czy indywidualnie wierni modlą się na niej, czy też zwłaszcza w Wielkim Poście, także tutaj organizujemy taką plenerową na zewnątrz drogę krzyżową.
9: Niemal na samym środku tych błoń znajduje się także drewniany krzyż.
8: Tak, ten krzyż jeszcze pamięta czas, kiedy sanktuarium dopiero powstawało, ale ten krzyż miał stanowić już taki zewnętrzny, widzialny znak tego, że ta przestrzeń ma charakter sakralny, że jest to miejsce, które będzie stanowiło miejsce kultu i właśnie miejsce, które jest sanktuarium świętego Jana Pawła II. Od początku ten krzyż nam tutaj towarzyszy, no i pozostał także już po tym, jak budynek kościoła, sanktuarium został wzniesiony.
9: Jest także rola, funkcja rekreacyjna, bo mamy między innymi plac zabaw dla dzieci.
8: Tak, od początku to miejsce staraliśmy się i poprzednicy starali się, żeby było miejscem, gdzie chętnie przychodzą rodziny z małymi dziećmi. To nie przypadek, bo święty Jan Paweł II zawsze troszczył się o młodych ludzi, narzeczonych, później małżonków, rodziny. Nieprzypadkowo oficjalnie papież Franciszek na mszy świętej kanonizacyjnej Jana Pawła II mówił o nim jako o patronie rodzin. I dlatego od początku tym, którzy byli odpowiedzialni za to miejsce, zależało na tym, żeby rodziny mogły tutaj czuć się jak najlepiej i modlitewnie, ale nie tylko. I stąd powstała inicjatywa powstania placu zabaw dla dzieci. On jest bardzo chętnie wykorzystywany w ciągu tygodnia, a największy ruch tam jest po mszy świętej w niedzielę o godzinie 11, bo to msza dla rodzin z dziećmi i po mszy świętej bardzo chętnie dzieci tam bawią się jeszcze na tym placu.
9: Rok 2025 udowodnił, że ta przestrzeń może służyć także organizacji dużych telewizyjnych koncertów.
8: Tak, mieliśmy wydarzenie związane z Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Inicjatorzy tego wydarzenia, a mówimy o Symfonii Miłosierdzia, wybrali właśnie te błonia tutaj przed Sanktuarium Świętego Jana Pawła II ze względu na tę łączność tych dwóch miejsc, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Piękne wydarzenie artystyczne, ale dzięki tej przestrzeni ono mogło odbyć się z tak dużym rozmachem. Mogła tutaj stanąć duża scena. Było miejsce dla ludzi, którzy gromadzili się na żywo tu bezpośrednio w tym miejscu na to wydarzenie. I stąd także była prowadzona transmisja w Telewizji Polskiej. Transmisja przez internet dostępna na całym świecie. Więc rzeczywiście te błonia, te tereny zielone mogą służyć także takiemu celowi. My co roku regularnie też mamy tu pod koniec roku szkolnego, zawsze w czerwcu, przed wakacjami, święto rodziny. Wykorzystujemy tę przestrzeń do tego, aby były szczególne, wyjątkowe wydarzenia dla rodzin z dziećmi.
9: To, co dodaje wyjątkowości temu miejscu, to jest to, co słyszymy, czyli cisza. Pomimo tego, że jesteśmy w Krakowie, blisko milionowym mieście, tu jest cisza, spokój. Tu można przyjść, pospacerować, odpocząć, wyciszyć się.
8: Wiem, że bardzo doceniają to i mieszkańcy Krakowa, którzy, jak powiedziałem, przychodzą tu, aby pospacerować, wyciszyć się, czasami także wejść przy tej okazji do kościoła, ale wiem, że to jest ważne też dla pielgrzymów, którzy tu to miejsce odwiedzają. Zwłaszcza dzielą się tą opinią pielgrzymi, którzy zostają na troszkę dłużej, korzystają z gościnności naszego domu pielgrzyma, zatrzymują się u nas i bardzo często powtarza się to w bardzo dobrych opiniach, jakie mamy, doceniają tę lokalizację i doceniają ten teren zielony, naturę, przyrodę i tę możliwość wyciszenia się tutaj, takiego odejścia troszeczkę na bok od zgiełku miasta, aby więcej może czasu poświęcić na modlitwę, wyciszyć się i w tej ciszy doświadczyć spotkania z Panem Jezusem.
7: A z księdzem Tomaszem Szopą, kustoszem sanktuarium świętego Jana Pawła II, rozmawiał Maciej Uszko.
6: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków.
7: Kraków pachniał kminkiem. W XIX wieku to właśnie ta przyprawa była chętnie dodawana do pieczywa czy zup. Obok chleba prądnickiego czy obwarzanka w Krakowie nie brakowało zarówno słonych, jak i słodkich przysmaków. Opowiada o nich dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
0: Na całe szczęście w Krakowie mamy jeszcze wiele piekarni takich tradycyjnych, które do wypieku pieczywa używają prawdziwej mąki, prawdziwego zakwasu, prawdziwych drożdży, a nie sypią niestety z worków, czy leją z wiaderek różnego rodzaju chemikalia i później no, widzimy, jaka jest tego jakość tego pieczywa, że po jednym dniu czerstwieje, a na następny dzień, jak nie przytrzymamy folii, to nam to zapleśnieje. Na całe szczęście mamy chleb. Chleb krakowski tradycyjny z kminkiem. Ten kminek jest albo w środku, albo posypany jest na tutaj właśnie, na zewnątrz tego pieczywa. Mamy pyszne bułeczki, sztangielki, bośniaki, także właśnie z kminkiem. Bo drodzy Państwo, Kraków w XIX, w XX wieku pachniał kminkiem. To był kminkowy Kraków, kminkowy smak i nasi przodkowie dobrze wiedzieli, że ten kminek warto jeść, bo ułatwia trawienie. Daje też sporo witamin. Jest prosty w uprawie, bo to jest roślina dwuletnia. Rośnie byle gdzie, tak więc tutaj ten kminek pojawiał się, a rarytasem była zupa kminkowa. Dziś zapomniana, bardzo prosta, na bazie bulionu właśnie z dużą ilością tego kminku. Natomiast ludzie boją się trochę tej zupy, bo będzie strzelała między zębami tutaj właśnie ten kminek, ale nie trzeba, można to przecedzić, tak więc natomiast zostaje tylko sama esencja. Lepiej do tej zupy kminkowej używać kminku w ziarenkach, a nie tego w proszku, bo to tak też i lepiej smakowo będzie tutaj pasowało w kontekście właśnie kulinarnym.
5: Jakie jeszcze pieczywa w Krakowie są takie regionalne, takie, na które warto zwrócić naszą uwagę?
0: Z tych takich regionalnych pieczyw polecam już nie z Krakowa, ale spod Krakowa, zagłębia smakowitości, czyli kukiełka lisiecka. Mamy już wzmianki o kukiełce właśnie sprzedawanej pod panną Marią, właśnie od piekarzy z Liszek w epoce nowożytnej. Później pojawiają się notki z XIX wieku. Trochę może takie pejoratywne, bo wtedy trochę był problemy z wypiekiem tej kukiełki. Natomiast dzisiejsza kukiełka, ta współczesna, którą możemy kupić w m.in. w Liszkach, jest znakomitym smakiem dawnego pieczywa, tradycyjnego, pachnącego, świeżutkiego. Także no mamy jeszcze zajączki. Też jedna z piekarni krakowskich też piecze taki pewien nasz lokalny rarytas właśnie w postaci zajączków albo plasków szewskich. Płaskiej bułeczki z dziurkami, też z kminkiem nomen omen, no właśnie, żeby zachować ten tradycyjny smak i zapach Krakowa.
5: Kukiełka lisiecka, ona się jakoś czymś charakteryzuje, jakąś specjalną recepturą?
0: Recepturą tak, oczywiście no to jest tajemnica piekarzy z Liszek, natomiast no to jest pieczywo albo mieszane, natomiast chodzi o kształt. Chodzi o kształt, to jest bułeczka zwężająca się tak stożkowo na końce i w smaku jest znakomita. Wiemy właśnie, że tą kukiełkę, którą wypiekali i piekarze z Liszek, czy piekarze krakowscy, jedli nawet profesorowie w czasie swoich uczt, tak więc znaczy to było takie luksusowo, elitarne pieczywo, natomiast dzisiaj na całe szczęście jest dostępne, możemy posmakować tego dawnego smaku.
5: A bajgiel krakowski często mylony jest z naszym krakowskim obwarzankiem.
0: To jest duży problem, szczególnie starsi mieszkańcy Krakowa właśnie idąc do wózka obwarzankowego bądź do piekarni, mówią poproszę bajgla, no i dam dla sprzedawczyni czy dla sprzedawcy, to nie jest żaden problem. Natomiast semantyczne to jednak jest problem, bo bajgiel to jest całkiem inne pieczywo, przede wszystkim wypiekane przez piekarzy kazimierskich, żydowskich. Znam już pierwsze poświadczone źródła z XVI stulecia. Później ten bajgiel był, pojawiał się, ale niezbyt często. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku ten bajgiel zawojował Amerykę. Zrobił rewolucję w kontekście fast foodów i dzisiaj jakbyśmy pojechali czy do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych, to nam na rogach, gdzie stoją właśnie różnego rodzaju food, małe traki, stoiska obok hot dogów, właśnie zjemy pysznego bajgla, a u nas możemy tego bajgla zjeść w niektórych kawiarenkach śniadankowych, czy możemy sobie sami tego bajgla zrobić, bo też proces produkcji jest bardzo prosty, bądź też możemy go kupić w niektórych piekarniach, ale jest to całkiem inne pieczywo, taka bardziej bułeczka z dziurką, bardziej puszysta i no, poza tym, że się mylimy w nazwach, to są całkiem dwa różne produkty, czyli bajgiel jest bułeczką z dziurką, obwarzanek takim kółeczkiem, elipsem, natomiast mam jeszcze precla, precelka, który wygląda bardziej jak ósemka, większa bądź mniejsza, także na przykład często jak jeździłem jeszcze do Warszawy i jak wysiadałem z pociągu na dworcu, tam był taki punkt, gdzie pani sprzedawała precle z Krakowa, ale to były obwarzanki, natomiast no, nie była ta pani z Krakowa, tak więc mogła popełnić taki błąd, natomiast obwarzanek to kółko, precel to ósemka, bajgiel to bułka z dziurką, mówiąc najbardziej prosto.
5: A czy coś na słodko, bo tak dużo dużo mówimy o tych takich bardziej słonych pieczywach, a to może teraz posłodźmy trochę tym naszym słuchaczom.
0: Miłą chęcią, na słodkie to też miły i wdzięczny temat. Idźmy chronologicznie. Jakbyśmy się mogli przenieść właśnie do wieku XVI, XVII czy XVIII, moglibyśmy posmakować wiele dobrych właśnie słodkich rzeczy. Przede wszystkim to były kołacze z serem, placki z serem, zwane plackami twarożnymi, tak to przynajmniej w źródłach jest zapisane, i pięknie wypieczone słodkie kołacze. I te struste i te kołacze to też było takie pieczywo elitarne, luksusowe. Dzisiaj byśmy powiedzieli, żeby to była jakaś forma łapówki bądź tutaj płatnej protekcji. Natomiast w dawnych czasach piekarze krakowscy właśnie to elitarne pieczywo, do którego też zaliczał się obwarzanek, nomen omen, przekazywali w darze rajcom, czyli włodarzom miasta, wojewodzie krakowskiemu, no, żeby ich obłaskawić, żeby takim trochę bardziej przychylnym okiem patrzyli wtedy, kiedy będą na przykład tworzyli przepisy dotyczące cechu piekarzy, bądź kiedy będą wyznaczali w przypadku wojewody ceny. Także to słodkie, elitarne pieczywo było i też mogli oczywiście spożywać je mieszkańcy Krakowa, jeżeli oczywiście niestety było ich na to stać.
5: I co dalej?
0: Było też jeszcze jeden rodzaj pieczywa, tylko ono nie było słodkie. To były kreple z języka niemieckiego, to nazwa pączka. Tylko że w tamtych czasach pączek raczej był na początku bardziej takim wytrawnym rodzajem pieczywa. Potem to się zmienia. Do pączka jest wkładany migdałek, szczególnie w okresie tłustego czwartku. I wtedy, kiedy ktoś znalazł tego migdałka w tym pączku, bo to nie w każdym pączku był ten migdałek, no to miał mieć szczęście na kolejne dni. Potem to się znowu zmienia już gdzieś mniej więcej na przełomie XVIII-XIX wieku. Pączek staje się słodką, taką igraszką smakową. I mamy w krakowskich restauracjach, możemy zjeść pączka krakowskiego. I jaka była specyfika tego pączka? On był wypiekany właśnie na modłę krakowską, jak to jest zapisane w źródłach. To był pączek na słodko, oczywiście z konfiturą, z dżemem, z róży. Musiał być wypiekany na smalcu. W czasie tego procesu musiała powstać ta tradycyjna oponka. I był posypywany, nie lukrowany, a posypywany cukrem pudrem. I to był pączek krakowski. Także mieliśmy taką słodkość. W XIX i XX wieku mieliśmy też słodkości, które przyszły do nas z zewnątrz. Bo oczywiście ta kuchnia galicyjska, kuchnia krakowska nie była kuchnią narodową. To była kuchnia, która łączyła smaki wielu światów, wielu narodów. Zobaczymy tam elementy kuchni węgierskiej, kuchni rusińskiej, kuchni rumuńskiej, kuchni francuskiej, kuchni niemieckiej, kuchni czeskiej. To jest taki miks, pewien konglomerat różnych smaków i na przykład mamy piszyngiera. Pyszny tort piszyngiera, dzisiaj znany oczywiście, ale to jest nie to samo, co teraz jemy, bo trzeba zrobić tę masę samemu, a nie wziąć ze słoika, tylko lepiej zrobić samemu na bazie gorzkiej czekolady, prawdziwych migdałów, prawdziwych orzechów laskowych. Mamy tort saszara, tak więc te smaki, które pojawiają się w dawnej kuchni. No i mamy babki. Kraków poza kminkiem pachniał także różnego rodzaju kaszami i już nasza królowa, a raczej bym powiedział król, zgodnie z faktami historycznymi Anna, uwielbiała babkę grysikową z dużą ilością bakali. Znowu widzimy coś rodzimego, ale ta bakalia z kuchni wschodniej, tej orientalnej, która także i później w kuchni galicyjskiej pojawiała się. Także tych słodkości było całkiem sporo.
7: A z doktorem Marcinem Gaduchą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: SK Kraków.
7: I na koniec tego programu kolejny odcinek z naszego sportowego cyklu o małych piłkarskich klubach w Krakowie. Znajdujący się na wzgórzach krzesławickich Grębałów jest domem lokalnej drużyny piłkarskiej Grębałowianki. Pierwszy zespół klubu gra w okręgówce. Priorytetem dla Grębałowianki jest jednak krzewienie sportowego ducha i szkolenie dzieci.
10: Mateusz Tabor, członek zarządu klubu i koordynator Akademii Piłkarskiej.
11: Klubu piłkarskiego Grębałowianka, bo jesteśmy w Grębałowie i zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Grębałowianka jako klub. Jak by pan to opisał?
10: Myślę, że to jest doskonałe miejsce dla mieszkańców lokalnych okolic dzielnicy 17 Krakowa i najbliższych okolic. Dla dzieci z tego rejonu, gdzie mogą w sposób aktywny, zorganizowany i na odpowiednim poziomie realizować swoje pasje sportowe poprzez właśnie członkostwo w klubie sportowym i uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez nasz klub. My już jesteśmy małym lokalnym klubem i ciężko nas porównywać do większych w Nowej Hucie, czy Hutnika, czy chociażby Krakusa. No to mamy w swoich szeregach 10 drużyn młodzieżowych, do tego drużynę seniorów, drużynę oldboyów. Łącznie ponad 230 zawodników trenuje w naszym klubie. Szkolimy od najmłodszej kategorii wiekowej, czy od kategorii U6 tak naprawdę do drużyny seniorskiej. Wszystkie nasze drużyny mają zorganizowane zajęcia szkoleniowe, treningowe tutaj w trakcie tygodnia. W weekendach bierzemy udział w rozgrywkach ligowych lub szkoleniowych w zależności od kategorii. Także mi odpowiedzieć, czym jest Grębałowianka, to myślę, że jest takim dobrym miejscem dla dzieci, które chcą być aktywne sportowo tutaj blisko swojego domu, a dla najlepszych myślę, że to jest dobry początek.

0: tutaj będą jeszcze robione trybuny, czy może jakieś fajne dodatki będą?
1: Jakby odpowiadać od pana pytania, pozwoli pan, że zacznę od tego boiska, w którym teraz jesteśmy i oglądamy treningi naszych zawodników. To jest jedno z najnowszych boisk w Krakowie, ono ma zaledwie 7 miesięcy, było remontowane w zeszłym roku. I tutaj w miejsce starego, wysłużonego boiska, jak widzimy, mamy piękne boisko z oświetleniem, ze sztucznym murawą. A remont, który aktualnie się toczy, dotyczy remontu głównej płyty stadionu Grębałowianki. Tutaj w miejsce boiska z trawą naturalną będzie nowe, pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią sztuczną, z oświetleniem, które umożliwi nie tylko całoroczny trening tutaj na tym boisku, ale też trening przy światłach, czyli o późnych porach, trening w tych porach jesienno-zimowych, gdzie dostępność tych boisk jest utrudniona, i też rozgrywanie meczy przy światłach.
0: W jakiej sytuacji jest aktualnie Grębałowianka? Która liga, jak ostatni sezon poszedł i jak to wygląda?
1: Stabilizacja. Myślę, że to jest dobre słowo, które mogłoby określić naszą drużynę seniorów. 15 sezon w klasie okręgowej, od 15 sezon po awansie w 2010 roku występujemy w klasie okręgowej. Różnie to bywało. Były sezony, gdzie byliśmy w czołówce, były sezony, gdzie byliśmy w środku tabeli, były też sezony, gdzie praktycznie do ostatniej kolejki walczyliśmy o utrzymanie, natomiast ostatnie dwa lata wykonania naszej drużyny to bardzo dobre dwa sezony. W przedostatnim sezonie skończyliśmy na czwartym miejscu, w ostatniej kampanii byliśmy na trzecim miejscu, gdzie tak naprawdę do ostatniej kolejki biliśmy się o awans lub o wystąpienie w meczu barażowych o awans.
0: Ta okręgówka to chyba jednak się zadomowili już państwo na dobre.
1: Zadomowiliśmy się na dobre. Czy jest parcie na awans? Najpierw myślimy o uzupełnieniu tej bazy treningowej o to boisko i później będziemy myśleć, co dalej. Też mamy taką tutaj filozofię działania klubu, że nie tylko akademia, ale też drużyna seniorska jest w dużej części oparta na naszych wychowankach, czyli zawodnikach, które gdzieś tutaj są długo. Z mieszanką zawodników, którzy tutaj do nas dołączyli często w młodym wieku, kilkunastu czy dwudziestu paru lat i tutaj do tej drużyny seniorskiej wchodzili. No i tak chcemy, żeby to wyglądało nadal. Jeżeli by to dało nam przy perspektywie awans do wyższej ligi, to bardzo będziemy się z tego cieszyć. Natomiast nie będziemy o to zabiegać na siłę. Nie chcemy zmieniać tutaj filozofii klubu, jak to często ma miejsce, ściągając jakichś zawodników z zewnątrz, tylko chcemy o te najwyższe cele walczyć tak zwanymi, cudzysłowie, naszymi chłopakami.
0: No to skoro walczycie waszymi chłopakami, to jak wygląda ta filozofia szkolenia bardziej? Bo wiadomo, mówi się, jest taka fraza, polska myśl szkoleniowa, ale no przy takich już powiedzmy rozmiarach drużyn, to chyba tego takiego klasycznego podejścia nie ma.
1: Grębałowska myśl szkoleniowa, można tak powiedzieć. Filozofia Akademii jest taka, że staramy się realizować główny cel statutowy naszego klubu, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej czy sportu, mówiąc szerzej. W naszej Akademii dajemy szansę każdemu, nie prowadzimy selekcji negatywnej. Dzieci, jedynym naszym ograniczeniem jest liczba ograniczeń miejsc w poszczególnych drużynach ze względu na właśnie obecną bazę sportową. Także dajemy szansę wszystkim, staramy się, żeby te treningi były prowadzone przez dobrych trenerów w sposób jak najbardziej profesjonalny, żeby ta jakość treningu i funkcjonowania w klubie była na jak najwyższym poziomie. Bardzo często jest też tak, że nasi najlepsi zawodnicy z Akademii nie dotrwają do drużyny seniorów z tego względu, że po prostu w młodszym wieku zostaną przechwyceni przez lepsze kluby. Tutaj bardzo częstym kierunkiem transferów jest Hutnik Kraków ze względu na tą bliską odległość. Natomiast no też ci zawodnicy wyróżniający tutaj z naszej Akademii, którzy chcą grać w Grębałowiance, zawsze taką szansę od nas otrzymują.
0: Wspomniał pan o tym podchwytywaniu zawodników. Czy może są jakieś nazwiska, które powinniśmy łączyć z Grębałowianką, a możemy kojarzyć?
1: No to mówiąc tylko w ostatnim czasie Kacper Rzepka, który zadebiutował w pierwszej drużynie Hutnika Kraków, który jest wychowankiem Grębałowianki, czy ostatnim czasy Filip Jania, który w zeszłym sezonie już grał w drużynie Hutnika, teraz podpisał kontrakt, dołączył do rezerw Legii Warszawa. Maciej Jania teraz po dłuższym pobicie w juniorach Wisły i grze w Centralnej Lidze Juniorów teraz dołączył do drużyny Wiślanska Wina, która występuje w trzeciej lidze, a z takich wychowanków z czasów dawniejszych, no najsłynniejszy łanek Grębałowianki Marek Zając, który grał w Hutniku i później z Wisłą Kraków zdobywał Mistrzostwo Polski, był też reprezentantem Polski. Andrzej Zięba, który też przez długi czas grał w Hutniku na bardzo dobrym poziomie w Lechii Gdańsk też i wielu też innych zawodników, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić, a którzy przebili się po prostu na ten poziom centralny, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
0: I w sumie fajnie, że powiedział pan o tych historycznych zawodnikach, bo chciałem przejść teraz troszkę do historii. Jak właściwie zaczęła się historia Grębałowianki, ponieważ jest to klub, który powstał po wojnie.
1: Tak, klub, który powstał po wojnie, chociaż pierwsze kopanie piłki w Grębałowie to lata 30. XX wieku, więc jeszcze przed wojną. Jak powstał ten klub? Myślę, że powstał tak jak większość klubów na świecie, z pasji. Z pasji do piłki, czyli jak ta piłka nożna trafiła tutaj na ziemię polskie, to też chłopaki, czy chłopcy, czy młodzi mężczyźni wtedy w Grębałowie chcieli, żeby ta piłka była i po prostu zaczęli grać w piłkę. Dostali tutaj wsparcie od lokalnych mieszkańców. Początkowo klub tak oficjalnie w 1954 roku zaczął tutaj istnieć jako Budowlani 1B Grębałów. Po kilku latach przekształcił się w Grębałowiankę i tak już funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
0: Czy były może jakieś większe sukcesy, jakieś powiedzmy wejścia do wyższych lig?
1: Tak, udało nam się awansować do piątej ligi, do czwartej ligi kilkukrotnie i w latach 70. i 80. występowaliśmy w tej lidze. Największym takim sukcesem sportowym to jest udział w barażach o trzecią ligę z Iglopolem Straszęcin i Ruchem Radziąków. To jest taki najwyższy, jeżeli można powiedzieć, o sklasyfikowanie naszego klubu. Były też momenty gorsze, gdzie graliśmy w A-klasie. Były też momenty lepszej kondycji sportowej, finansowej.

0: Całej organizacji klubu były też momenty słabsze, natomiast no, od przynajmniej kilkunastu lat ten klub funkcjonuje z taką przemyślaną strategią rozwoju, stawianiem na swoich zawodników, dawaniem możliwości właśnie tych treningów i też taką sportowo-organizacyjną, stabilną sytuacją.
1: Jak na klub z okręgówki, to jest naprawdę tutaj imponująca infrastruktura, tutaj jest ładne boisko, obok się buduje drugie i też region mało oczywisty, bo Wzgórza Krzesławickie mało się chyba mogą kojarzyć z piłką. Co się stało te kilkanaście lat temu, że tutaj zaczęło to tak fajnie rosnąć?
0: Myślę, że stało się to z pasji. Myślę, że nie jest żaden klub, żadna drużyna nie jest w stanie, żaden trener tak naprawdę nie jest w stanie inaczej funkcjonować w piłce niż na początku przynajmniej z pasji. W klubie powstała Akademia Piłkarska w obecnej formie w 2015 roku i to jest też taki moment wtedy zwiększenia tych liczby drużyn, takiej troszkę profesjonalizacji, szkolenia. Z biegiem czasu zaczęli napływać nowi zawodnicy, zaczęły się tworzyć nowe drużyny, zaczęli dochodzić tutaj nowi trenerzy. Widząc to, zarząd klubu zaczął czynić intensywne starania o rozbudowę bazy sportowej, czego teraz jesteśmy w trakcie finalizacji. Udało nam się otworzyć tutaj dzięki Gminie Miejskiej Kraków, Zarządowi Infrastruktury Sportowej nowe boisko treningowe, gdzie naprawdę no to warunki są godne. To jest, myślę, mało powiedziane. Teraz jesteśmy w trakcie budowy drugiego boiska. Tak, żeby po prostu, myślę, że klub dał impuls władzom miejskim odpowiedzialnym za sport, którzy zobaczyli, że tutaj coś się dzieje, że tutaj coś rośnie, że tutaj jest gdzieś coś dobrego, że klub daje też dużo, dużo od siebie i myślę, że to był impuls taki też dla władz miejskich, gdzie tutaj postanowi się zainwestować w tą bazę tutaj sportową właśnie dla tej lokalnej społeczności.
1: Cały czas myślę o tych drużynach młodzieżowych. Zastanawia mnie, jak udaje się państwu, może to tak brzydko nazwę, ogarnąć te wszystkie dzieciaki? No bo widać, że mają dużo energii, też pewnie słychać. Czy to jest ciężkie do zrobienia?
0: Kluczem do tego jest przede wszystkim dobra organizacja. Od kilku lat, co też jest naszym dużym sukcesem, mamy drużyny w większości jednorocznikowe, czyli ten rozrzut rocznikowy dzieci jest niewielki. Mamy w sumie już w klubie 8 trenerów, wszyscy po specjalistycznych kursach przygotowani do pracy z młodzieżą. Zresztą jak tutaj obserwujemy wspólnie te treningi, no to widzimy, że jest to sposób, no jak najbardziej tutaj profesjonalny i zorganizowany robione. Posiłkujemy się też w takiej komunikacji z rodzicami, narzędziami elektronicznymi. Mamy w klubie aplikację, która umożliwia nam tutaj kontakt z rodzicami, z zawodnikami. Mamy też te kanały komunikacji internetowe, więc staramy się cały czas być w kontakcie właśnie z naszymi zawodnikami, z rodzicami, tak żeby też mieli pełny wgląd w proces szkolenia.
1: Powiedział pan, że są wysokie standardy, są te certyfikaty PZPN, jak się nie mylę, to państwo jakieś mają pewnie.
0: Tak, my mamy certyfikat zielony, jest to taki certyfikat grassroots dla właśnie szkółek takich nieprofesjonalnych. Mamy ten certyfikat PZPN-u nieprzerwanie od początku programu certyfikacji. To jest bodajże od 2020 roku. Co roku go przedłużamy. Tutaj regularnie są u nas trenerzy z Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy wizytują tutaj naszą akademię. Jakby gdzieś tam hospitują pracę trenerów, zawsze te oceny tutaj uzyskujemy pozytywne.
1: Wspomniał pan, że to jest klub nieprofesjonalny, w sensie jakby znaczenia tego technicznym. No i czy zawodnikom udaje się, powiedzmy, łączyć tą pasję do piłki z graniem w piłkę na jednak niezłym poziomie.
0: Tak, na pewno ta gra w okręgówce to nie jest tak, że to nie jest niewymagające. No nie da się tam funkcjonować bez treningu, więc ta forma sportowa musi być utrzymana. Tak jak pan wspomniał, wszystkie nasi zawodnicy są amatorami, więc łączą grę w piłkę z pracą zawodową, ewentualnie, że to są młodzi zawodnicy, albo ze studiowaniem, albo z nauką w szkole średniej. Więc te treningi odbywają się późnym wieczorem, po pracy, po szkole zawodników. Ale trenujemy, tak jak mówię, drużyna funkcjonuje z pełni profesjonalnym trenerem, jest też trener bramkarzy. Te zajęcia są w pełni profesjonalne, gdzieś tam trener też bazuje na swoim modelu gry i też no, widać nie tylko po wyniku w tabeli, ale po grze po prostu, bo wszyscy tutaj z zarządu klubu żyjemy tą drużyną, chodzimy na te mecze, kibicujemy, obserwujemy, więc też widzimy nie tylko po wyniku w tabeli, ale też po grze zawodników po prostu no, progres.
1: Wspomniał pan o kibicowaniu. Dużo kibiców ma Grębołowianka? Jaka jest taka frekwencja na meczu?
0: No, różnie z tym bywa. Są mecze, gdzie jest więcej, są mecze, gdzie jest mniej. To jest najczęściej kilkadziesiąt osób na meczu, z tego no to dużą część stanowią takie osoby, które są związane z klubem, czy to w zarządzie, czy sponsorzy, czy w jakiś inny sposób. Staramy się tutaj gdzieś wyjść do społeczności lokalnej, zachęcać do udziału w tych meczach. No i z tego miejsca zapraszam wszystkich ze Wzgórz Krzesławickich, z Grębałowa na mecze naszej drużyny, chociaż w tym sezonie ze względu na remont gramy na mecze jako w roli gospodarza na obiektach hutnika. Natomiast po powrocie na nasz nowy już stadion, po remoncie na pewno nikt się nie będzie nudził. Zawsze te mecze są na pełnej, że tak powiem, motywacji zawodników, pełnym zaangażowaniu i naprawdę poziom tej ligi okręgowej też jest całkiem przyjemny do oglądania.
1: Jest takie jedno pytanie, które zadaję każdemu właściwie, w każdej drużynie, z którą rozmawiam. W jakim miejscu będzie Grębałowianka za 5 lat?
0: Do ekstraklasy zdążymy? Nie. To jest dobre pytanie właśnie. Myślę, że na pewno Grębałowianka za 5 lat będzie nadal dobrym miejscem dla realizacji sportowej pasji młodzieży tutaj z okolicy. Myślę, że Grębałowianka na pewno poczyni duży progres w ilości, w jakości, w organizacji treningów ze względu na rozbudowę bazy sportowej. Grębałowianka będzie grać o najwyższe cele w każdej lidze, w której będzie wtedy występować. Jeżeli zostaniemy w klasie okręgowej, ligowej, to myślę, że na pewno będziemy czołową drużyną tej klasy. Jeżeli uda nam się wywalczyć awans w którymś z najbliższych 5 sezonów, to na pewno będziemy też walczyć, żeby w tej lidze się utrzymać, natomiast będziemy robić wszystko, żeby ta jakość u nas i każdym rokiem wzrastała.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Na Błoniach oprócz Wisły i Krakowi swoją siedzibę ma jeszcze jeden krakowski klub piłkarski. Zwierzyniecki klub sportowy, potocznie zwany Lajkonikami, od Lajkonika w herbie przykłada ogromną wagę do swojej historii. Historia Zwierzynieckiego jest bogata i mimo faktu, że aktualnie gra w krakowskiej A-klasie, to z dumą prezentuje swoją przeszłość.
1: Zwierzyniecki klub sportowy mieści się przy Błoniach. Błonia to jest miejsce wyjątkowo piłkarskie w Krakowie, ale zanim to zacznijmy w ogóle od tego, czym właściwie jest Zwierzyniecki KS, klub sportowy. Jaka jest geneza tego miejsca?
4: Nazywam się Tadeusz Tyrpuła. W klubie Zwierzyniecki KS, Zwierzynieckim Klubie Sportowym, pełnię obecnie funkcję kierownika klubu, kierownika obiektu, zarządzaniem, administrowaniem i jakby takim codziennym nadzorem nad funkcjonowaniem klubu. Łatwe i trudne pytanie i ciekawe. To Zwierzyniecki to jest kawał historii tego miejsca. Błoń, Kopca, Emaus, Lajkonika, odpustów emausowych, wszystko co tutaj się na przestrzeni lat i wieków odbywało. Klub powstał prawdopodobnie, i taka jest geneza, takie są dokumenty, na jesień 1921 roku. Jest dwie takie bardzo prawdopodobne albo mniej wersji powstania klubu, którą tutaj posługuje się monografią, którą stworzył nasz kolega Krzysiek Kowalski. Dla mnie jedna jest prawdziwsza, jest ta wersja, która mówi o tym, że powstała tutaj na Błoniach. W ogóle to był czas powstawania po wyzwoleniu, po osiągnięciu niepodległości, gdzie powstał Polski Związek Piłki Nożnej, jeszcze w strukturach wcześniej Austro-Węgier. Później po wyzwoleniu mnóstwo krakowskich klubów powstało i towarzystw. W 21 roku powstały bodajże 5 klubów albo 6 w Krakowie. Między innymi Garbarnia, Prokocim, Pronniczanka. No i między innymi powstaliśmy my jako klub. Są dwie wersje. Jedna taka, że klub założyli zawodnicy drugiej drużyny Krakowi, którzy zostali za awantury po jakimś sukcesie, który zdobyli tam wraz z drużyną w Sokole. To też miejsce legendarne. I zostali wyrzuceni z klubu i założyli ten Zwierzyniecki Klub Sportowy, który jakiś zalążek tego klubu. Druga wersja jest taka, że działała tutaj w tym czasie dzika drużyna, która brała udział w nieformalnych rozgrywkach. Tu chłopaków ze Zwierzyńca i okolic, którzy nie byli jeszcze w żadnych klubach, a byli, założyli sobie taką drużynę kolegów. No, teraz tak jak się teraz też się zawiązują różne drużyny, które później formalnie przechodzą w jakieś struktury albo zgłaszają się do rozgrywek. I że to z takiej drużyny powstał też, z takiej dzikiej drużyny powstał ten nasz prawie 5-letni klub. No, do wyboru. Ja jestem bliższy tej dzikiej wersji powstania naszego klubu. No, nawet bardziej mi się to z tymi krakowskimi Błoniami, z tymi hasającymi, tutaj biegającymi, dzikimi drużynami, bardziej mi ta wersja odpowiada.
1: To jest bardzo ciekawe. Też jedna z tych rzeczy, które robią tutaj duże wrażenie, kiedy się wejdzie do środka, do Państwa klubu, to jest to, jak dużo jest tutaj historii. Wszystko wydaje się jest praktycznie tutaj udokumentowane. Na ścianach mamy tablo z różnych rocznic. Widzę, jest nawet z 25-lecia. Jest dużo pucharów. Tutaj się przykłada dużą wagę do historii w tym klubie.
4: O tak. Zwierzyniec to jest magiczne miejsce i historia jakby tutaj, tu historię trzeba kroić na każdym kroku i smarować grubo. Więc ta historia tutaj nam, jest wszędzie obecna. Tutaj się, jak wiemy, wychowało się wielu wspaniałych ludzi, artystów, malarzy. Mamy ich ulice tutaj. Działały muzyczne towarzystwa. Tutaj nieopodal w szkole bodajże wyczytałem, że powstał pierwszy festiwal. Chyba zaduszki jazzowe się tutaj tworzyły w którejś na Królowej Jadwigi. Więc muzycy, jazzmeni, ale też świetni sportowcy. Jakby ta wielka łąka też skupiała zawsze i dzieciaki, i dorosłych, którzy tu uprawiali uprawiali wszelkiego rodzaju sporty, które się dało tu uprawiać. Od piłki nożnej, która zawsze tu królowała. Na Zwierzyńcu piłka nożna królowała zawsze. W zimie chłopaki ze Zwierzyńca grali w hokeja. To było bardzo często uprawiane dwie dyscypliny. Przynajmniej dwie. W lecie się gra w piłkę, w zimie w hokeja. No nie, się gra i jeździ na łyżwach. Na okolicznych stawach i... No ale też mieliśmy kilku tutaj zawodników, którzy w drużynie Krakowi w hokeja występowali czynnie jako zawodnicy, łącząc te dwie dyscypliny. W ogóle to łączenie dyscyplin było bardzo popularne. Ci przedwojenni i powojenni sportowcy, oni byli wielowymiarowi. Oni byli wszyscy 5 albo 10 boistami. Tylko grali w piłkę ręczną, w koszykówkę, w hokeja. No, no wszelakie sporty uprawiali, które były jakby dostępne i które można było tu uprawiać. Powstały boiska, powstały korty, więc zaczęto tutaj tenis uprawiać, który był, jak wiemy, sportem elitarnym. Także wracając do pana pytania, tak, historia tutaj jest wyczuwalna w każdym miejscu i w każdym calu tego Zwierzyńca.
1: To teraz wróćmy na sekundę do teraźniejszości. Państwo właściwie grają w A-klasie.
4: Tak, gramy w A-klasie. Spadliśmy z okręgówki 2 lata, 3 lata. O, jeszcze z Wieczystą graliśmy chyba w okręgówce obecną. To tutaj pamiętam mecz w czasie remontu naszych budynków. Byliśmy bliscy awansu w ubiegłym sezonie, ale jakoś ta wiosna nam tutaj nie sprzyjała nam wiosna. Ale nie czynimy z tego sobie jakiejś tragedii. Jesteśmy klubem amatorskim. Drużyna jest amatorska. Jak to któryś z naszych trenerów powiedział kiedyś, że gramy tym, co wychowamy. Więc jakby tutaj grają większość drużyny, to są nasi wychowankowie. No może też nie szkolimy za dobrze, jak tylko na klasę, ale część tych chłopaków, którzy jakby się wybijają u nas, to też szukają klubów w wyższych ligach, na wyższym poziomie i cieszymy się z tego, że jeżeli się zaczęli u nas, a grają sobie gdzieś tam czwartej, trzeciej, był u nas, możemy się tym pochwalić chyba, myślę, że Rafał nie będzie miał, ale Rafał Grodzicki, który nie zawsze w jego widzę CV, że jest tam zwierzyniecki, ale ten okres zwierzynieckiego nie był tak krótki, że przyszedł do nas i był naszym zawodnikiem, który później został mistrzem Polski, bardzo dobrze radził sobie, nie wiem, on ma pewnie ponad 200 występów w Ekstraklasie, także też chłopak, który tutaj u nas uczył się grać w piłkę.
1: Może wróćmy znowu na chwilkę do przeszłości. Jakie były największe sukcesy klubu w historii? Jakie była najwyższa dywizja, na którą udało się wejść?
4: To jest trudne do określenia z tego powodu, że w czasie międzywojennym A-klasa, B-klasa, w czasie okupacji, gdzie nasz klub brał udział w rozgrywkach, to były ten okupacyjny wymiar, oczywiście obciążony ryzykiem i tak dalej. W naszej monografii wspomina też Krzysiek Kowalski o tym. Ja się odnoszę też do takiej pracy pana doktora Chemicza, przyjaciela naszego klubu też, który opisał tą piłkę nożną w okupacyjnym Krakowie. Jest tam sporo o zwierzynieckim i myśmy w tym okupacyjnym wymiarze grali. Ale to była A-klasa i to była wysoka liga. A-klasa, te kilkadziesiąt lat wstecz i A-klasa teraz, to są zupełnie różne kategorie, te same, ale poziomy. Także ta nasza A-klasa wtedy i okręgówka w niektórych momentach, to poziom okręgówki w latach tam 70. to jest okolice trzeciej ligi teraz. Występowaliśmy na takich poziomach. No, mieliśmy zawodników. W ogóle Zwierzyniecki był wielosekcyjnym klubem. Klub, który przy powstaniu piłka nożna była wiodącą dyscypliną i tam powstawały próby założenia kilku innych. Natomiast po wojnie myśmy mieli bodajże 11 sekcji. Koszykówka, piłka ręczna, szermierka, gdzie po reformach około 50 roku, 49 chyba, zostaliśmy wcieleni. Wtedy kluby w Polsce były przypisywane do resortów. Lech jako kolejarz, gwardyjskie kluby powstały i tak dalej, i tak dalej. Zwierzyniecki został przypisany do branży budowlanej, do sektora i byliśmy tam budowlani, Zwierzyniecki. Te nazwy się zmieniały, natomiast naszym zawodnikiem był Wojciech Zabłocki, medalista z dwóch olimpiad w 50, chyba drugim, 56. To były Helsinki i wielokrotny mistrz Polski. W drużynie mieliśmy też panią, która reprezentowała Polskę na olimpiadzie, żeby się nie pamiętam w tej chwili. O, Maria Soł, trzykrotna indywidualna wicemistrzyni Polski. Wojciech Zabłocki, no to już wspomniałem. Mieliśmy tutaj bardzo dobrego piłkarza. W ogóle to jest patron naszego stadionu, Mieczysław Wawrzusiak, pseudonim Siuba. Tak, słynny Siuba na Zwierzyńcu, to starsze pokolenie wie, o kogo chodzi. To jest człowiek urodzony tutaj, z rodziny Wawrzusiaków. Ich tutaj występowała cała rzesza, także ta rodzina o tym nazwisku. On był tutaj zawodnikiem, był trenerem. Później występował też w innych klubach, klubach, gdzie stąd poszedł grać do Lechii Gdańsk. Był w Lechii, był w AKS-ie Chorzów i bodajże w Polonii Przemyśl, a także chyba w Krakowie. Około 50 występów miał w polskiej wtedy jak w pierwszej lidze. No to taki no, patron bardzo znany, który tutaj się zapisał w historii naszego klubu. Pan Roman Pyjos, reprezentant Polski, on uprawiał dwie dyscypliny, bo kiedyś uprawiało się koszykówkę i piłkę ręczną. Piłka ręczna była bodajże jeszcze wtedy 11-osobowa. Później była 7-osobowa. Pan Roman Pyjos reprezentował, wtedy były takie reprezentacje Krakowa, był reprezentantem Polski, ale on był koszykarzem i był piłkarzem ręcznym.
1: To było o przeszłości, teraz mówiliśmy też o teraźniejszości, to może jeszcze na koniec troszkę o przyszłości. Za 5 lat w którym miejscu będzie klub zwierzynieski? Jak to będzie wyglądać, jak pan myśli? Czy uda się wrócić chociażby do okręgówki?
4: Tak, no wyremontowano nam 3 lata wstecz, cofnę się, przeszliśmy remont. Te budynki wyglądają, może wyglądają schludnie, ładnie, czysto. Mamy dobre warunki do uprawiania. Nasi chłopcy mogą w dobrych warunkach uprawiać dyscyplinę, którą tutaj krzewimy od wielu lat. Niestety, ale wszystko zależy od zasobów. My jesteśmy klubem, który się utrzymuje, to są składki. Oczywiście aplikujemy o granty miejskie, nie zawsze nam się udaje. Utrzymujemy się też, bo piłka nożna i tenis, ale tenis mamy porozumienie i mamy najemcę, który się opiekuje kortami. Oczywiście to jest projekt biznesowy, ale szkoli tam też kilkadziesiąt, czy sto kilkadziesiąt, czy 200 kilkadziesiąt młodych adeptów tenisa, więc jakby ten tenis i ta piłka nożna tutaj królują w tym miejscu. Za ścianą, może nie za ścianą, a za płotem, którego w tej chwili nie ma, bo jest remont, biegają rugbyści, czy rugbyści, nie wiem, podobno oba te terminy są dopuszczalne, którzy się w tej chwili przechodzą gruntowny remont. Przez rok czasu, pierwszy raz chyba w historii, rugbyści na naszym boisku grali ekstraligę, także mieliśmy teraz ciekawą propozycję dla naszych piłkarskich kibiców, że mogli przychodzić też na rugby, no nie?
2: Z Tadeuszem Tyrpułą rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. Jest miejscem rekreacji i niewielkich upraw, składa się z 3 części, a jego historia sięga XI wieku. Mowa o grodzie opactwa benedyktynów w Tyńcu. Tereny zielone okalające najstarszy klasztor zakonny w Polsce skrywają wiele tajemnic. Część z nich postanowił odkryć nasz reporter Maciej Łuszko.
5: Brat Michał Gronowski, szafarz opactwa benedyktynów w Tyńcu.
6: Opactwo benedyktynów w Tyńcu to najstarsze opactwo w Polsce, skrywające wiele tajemnic, w tym także tych związanych z terenami zielonymi i z ogrodami. Jaka jest historia tego miejsca, tych terenów zielonych tutaj w Tyńcu?
5: Ta historia zaczyna się wraz z początkiem klasztoru, czyli gdzieś w połowie XI wieku, niespełna 1000 lat temu, kiedy przybyli tu pierwsi mnisi, poza regułą świętego Benedykta, przywieźli ze sobą, no można powiedzieć też taki także etos pracy, ale też pewien koncept, sposób myślenia o architekturze, o rozplanowaniu zabudowań klasztornych i także całym jego otoczenie. I tu musimy się cofnąć znowuż o kilkaset lat wstecz, bo na początku IX wieku, kiedy reguła świętego Benedykta stała się jedyną obowiązującą regułą mnichów na terenie Cesarstwa Karolińskiego, czy nieco później już w całej w zasadzie Europie, spróbowano przedstawić jakby koncept idealnego klasztoru. I to jest rysunek przedstawiający zabudowanie opactwa St. Gallen w dzisiejszej Szwajcarii. On powstał gdzieś około 820 roku. I tam już widać rozplanowanie klasztoru na rzucie kwadratu, wszystko to, co go otacza. I tam są również zawarte już bardzo doprecyzowane też tereny zielone. I co jest takim, może być pewnie paradoksem dla naszych słuchaczy, odbiorców, pytanie, które lubię często stawiać czy to studentom, czy gościom, czy odwiedzającym nas, co było i co jest nadal centrum klasztoru, zarówno tego średniowiecznego, jak i tego współczesnego. I otóż najczęściej jest brak odpowiedzi, bo jest jakaś pewna konsternacja, a odpowiedź jest zaskakująca, bo centrum jest ogród, czyli to założenie wirydarzu i to jest jakby ten pierwszy wymiar, najbardziej takie symboliczne, nawiązujące oczywiście ogród rajski, przypomnienie tego, co pierwsi ludzie utracili. I ten ogród jeszcze jest zapowiedzią tego odnowionego ogrodu rajskiego, który, prawda, dopiero kiedyś nastanie. Więc ten ogród, ten wirydarz, no Nie wiemy, jak on wyglądał w klasztorze romańskim. Był nieco mniejszy niż ten obecny, ale można sądzić, że no, zgodnie z całą tradycją, którą widzimy w całej Europie, sadzono tam rośliny ozdobne, kwiaty, które też wykorzystywano do ozdabiania ołtarzy w kościele na jakieś duże uroczystości. I właśnie taką tradycję przynieśli ze sobą ci pierwsi mnisi, którzy ten klasztor w XI wieku zaczęli budować. Wiemy już z późniejszych dokumentów, że całe otoczenie klasztoru było dość rozległe. Był też właśnie sad, który znajdował się po stronie północnej, między Wisłą, wzgórzem klasztornym i tym kolejnym wzgórzem, zwanym winnicą. Była właśnie winnica, po której pozostała nazwa. Były też, to wiemy z przekazu Długosza, były sady z wiśniami i jabłoniami, były ule, też ogród warzywny, kapusta. To oczywiście w ciągu wieków się zmieniało.
6: Jak obecnie wygląda ten ogród? Są pszczoły, jest lekka uprawa, oczywiście nie na taką skalę, jak to miało miejsce przed laty.
5: Dzisiejszy ogród, można powiedzieć, składa się z trzech części. Jego ukształtowanie to jest też pewien proces już w okresie nowożytnym. Mianowicie mamy na tym wysokim tarasie wokół bezpośrednio klasztoru tak zwany ogród górny, który jest takim ogrodem naszym prywatnym. Dla celów rekreacyjnych rosną tam kwiaty czy inne rośliny ozdobne. Mamy poniżej tego tarasu, poniżej wzgórza też z trzech stron, tak zwany ogród średni, który dzisiaj trochę przypomina park w stylu angielskim, czyli właśnie głównie rosną tu drzewa. Jest ścieżka, która jest też dostępna dla gości, którzy u nas przybywają na rekolekcje. No i mamy cały ogród dolny, założony po Konfederacji Barskiej, czyli gdzieś tak około 1780 roku w tym właśnie miejscu, na rzucie jakby dzwonu, stąd też go tak nazywamy, ma trzy kolejne tarasy. Dzisiaj on jest też bardziej takim ogrodem rekreacyjno-wypoczynkowym, jest trochę drzew. W tej chwili nie ma na większą skalę żadnych upraw, poza częściowo tutaj zresztą widać za nami lawendy i trochę innych ziół, które wykorzystują nasi bracia pracujący w browarze. W tej chwili przygotowujemy się także do większego projektu rewaloryzacji właśnie tego założenia historycznego ogrodu dolnego, tak żeby przywrócić mu tą geometrię, którą znamy z dokumentów jeszcze XIX-wiecznych i tak, żeby docelowo po tych pracach przynajmniej raz w miesiącu mógł być też ogrodem otwartym dla w ogóle turystów przybywających tutaj do opactwa.
6: Cała ta przestrzeń zielona, ogrodowa otoczona jest murem. Jaką obecnie rolę pełni właśnie ta przestrzeń w opactwie dla braci, ale także, jak już tutaj było wspomniane, dla turystów, dla osób przebywających tutaj?
5: Cały ogród dzisiaj ma charakter taki bardziej rekreacyjny, wypoczynkowy. No, dla nas jest to miejsce no, po prostu odpoczynku, też możliwość spaceru, modlitwy. Niektórzy bracia właśnie lubią, chodząc po ogrodzie, odmawiać różaniec, czy miejsce, gdzie można usiąść i przeczytać Pismo Święte. I tak samo myślę, że dla gości, którzy przybywają do nas na rekolekcje, ten ogród jest właśnie ogrodem no, takim rekreacyjno, można powiedzieć trochę kontemplacyjnym, w tym sensie, że można nie tylko odpocząć fizycznie, ale też pomodlić się, pomedytować.
6: To jest dosyć rozległy teren. Kto o niego dba? Jak wygląda opieka nad tą przestrzenią zieloną?
5: W tej chwili albo bracia, którzy są wyznaczani do okresowej pracy i też jeden czy dwóch pracowników świeckich opasa, no ta pielęgnacja no, w tym obecnym stanie polega przede wszystkim na koszeniu trawy, no i o dbaniu takim, żeby tu nie było jakichś śmieci czy gałęzi. Jak wspomniałem, przygotowujemy większy projekt, gdzie ta rewaloryzacja, miejmy nadzieję, że przywróci to piękno tego tynieckiego historycznego ogrodu.
6: A czy w zimie ta przestrzeń także jest otwarta, czy bardziej zamykana jest na te miesiące, gdy sypie śnieg, gdy jest chlapa?
5: Ogród górny jest ogrodem klauzurowym, czyli z częścią prywatną, przeznaczoną dla nas. Natomiast ogród średni, ogród dolny są otwarte dla gości opactwa, czyli tych, którzy przyjeżdżają do nas, do domu gości na krótszy, dłuższy pobyt, rekolekcje, dni skupienia. Mogą z tego ogrodu korzystać przez cały rok.
6: Tak jak brat wspomniał, są pewne plany, jeżeli chodzi o ten ogród. Kiedy może być wykonany pierwszy krok? Kiedy ta przestrzeń może zacząć się zmieniać?
5: To wszystko zależy od pozyskanych środków finansowych. No, te prace przy zabytkowej zieleni do tanich nie należą, więc to są duże koszty. Przygotowujemy teraz duży projekt, mając nadzieję te środki pozyskać. Myślę, że w przyszłym roku, późną wiosną, będziemy wiedzieli, jaka jest decyzja, czy te środki zostaną nam przyznane, czy nie. No i w przyszłym roku będzie można ruszać z pracami, oczywiście od wyłonienia wykonawcy, przygotowania projektów wykonawczych, no i potem oczywiście już samych prac tutaj w ogrodzie.
2: A opactwo benedyktynów w Tyńcu to jedno z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych miejsc zakonnych w Polsce.
3: SK Kraków.
2: Jak mówią o sobie, są piękne i są bestiami. W Krakowie rugby to nie tylko wydanie męskie. W mieście trenują także Bestie Rugby Kraków, czyli kobieca drużyna w rugby siedmioosobowym. Na co dzień występują w Ekstralidze Kobiet pod szyldem Diablic Ruda Śląska. 4 razy w tygodniu spotykają się na boisku i szlifują zagrania.
7: Bo jest taka piękna bajka, nazywa się Piękna i Bestia. Czy to ma jakieś połączenie, w sensie, czy jest jakoś ze sobą związane?
8: Nazywam się Magda Korona. Jestem zawodniczką i drugą trenerką drużyny Bestie Kraków. Na pewno jesteśmy też piękne. Znaczy, mamy nawet taki okrzyk, który zawsze, zwykle na końcu treningu, który brzmi, kto jest najpiękniejszy bestie.
7: Bestie Kraków to jest kobieca drużyna rugby 7. Uczestniczycie w Mistrzostwach Polski. Jesteście tak naprawdę regularnym klubem, który uczestniczy w rozgrywkach na najwyższym poziomie w Polsce.
8: Tak jest. Od początku swojego istnienia naszym celem było to, żeby nadal grać w lidze, bo nasze zawodniczki mają doświadczenie gry w lidze, więc zakładając klub wiedziałyśmy, że chcemy w dalszym ciągu rywalizować i rywalizujemy. W tym sezonie w troszkę innej formule niż wcześniej, bo połączyłyśmy siły, zdolności organizacyjne i umiejętności z dziewczynami z Rudy Śląskiej, więc tworzymy taki szerszy projekt Południe i razem występujemy w rozgrywkach ligowych. No natomiast tak, jesteśmy cały czas w cyklu. Staramy się być blisko czołówki, mamy duże ambicje, ale może nie ale, mamy duże ambicje.
7: Klub powstał w 2021 roku.
8: Tak, powstał w 2021 roku, ale tak jak powiedziałam, duża część, albo właściwie wszystkie zawodniczki, które zakładały klub i które były w nim od tego 2021 roku, już miały doświadczenie zawodnicze w innym klubie albo w innych klubach, więc my jesteśmy młode, jeśli chodzi o staż organizacyjny, natomiast doświadczone chyba, jeśli chodzi o grę, bo jak sobie czasami ktoś nas pyta, ile lat gramy, to cały czas nam się wydaje, że gdzieś koło 7, ale to już jest raczej powyżej 10 w przypadku dużej liczby dziewczyn, więc to już jest taki solidny staż zawodniczy. Już duże rzeczy widziałyśmy w lidze.
7: Z perspektywy kapitanki zespołu, jak ta wasza drużyna wygląda? Chodzi mi także o kwestie sportowe tego, co prezentujecie na boisku, bo wiadomo, że z jednej strony fajnie, bo rozwijacie się, jeżeli chodzi o ten sport, no ale z drugiej strony gdzieś ten wynik pewnie też jest jakkolwiek ważny.
9: Nazywam się Monika Dudka i jestem też zawodniczką klubu Bestie Rugby Kraków. Owszem, jest ważny, ale też staramy się, aby każda z nas cieszyła się głównie z gry. No i jeśli chodzi o całą drużynę, to oczywiście się zdarzają kontuzje, ale myślę, że cały czas jest progres.
7: Mam wrażenie, że trochę jeżeli chodzi o rugby, stereotyp się zmienia, to znaczy, że to już nie jest wyłącznie męski sport. A co się tyczy takiej, powiedziałbym, kontaktowości, brutalności tego sportu? Bo umówmy się, jeżeli chodzi o sporty zespołowe, to rugby, zarówno ta odmiana 15-osobowa, jak i 7-osobowa, w którą gracie, to jest naprawdę czasami ostra walka.
9: Owszem, ale też w rugby zwraca się dużą uwagę na bezpieczeństwo, na to właśnie, w jaki sposób szarżujemy. Jest dużo zasad, dużo zakazów, czyli nie można na przykład robić wysokich szarż, czyli powyżej linii barku. No i też jakby całe przygotowanie motoryczne. Dbamy tutaj o to, żeby właśnie w kontakcie nie doszło do żadnych kontuzji.
7: Jak zaczęła się przygoda z rugby w waszym przypadku?
9: W moim przypadku przez przypadek, bo znalazłam wydarzenie na Facebooku. Zbierałam się długo, aby przyjść na trening i w końcu któregoś dnia przyszłam. No i zostałam. Nie wiedziałam nic na temat rugby, po prostu chciałam spróbować. I właśnie to jest fajne w rugby, że jest bardzo niski poziom wejścia i właśnie można, nie wiedząc nic, przyjść i trenować.
8: Również znalazłam, to chyba nawet jeszcze nie było na Facebooku, tylko było jakieś ogłoszenie, to było duże lat temu.
7: To stare fora, tak?
8: Coś takiego. Informacje o treningu otwartym, drużyny połączonym z jakimś tam, nie wiem, Dniem Kobiet. Tak mi się wydaje, że to tak było. I ja wówczas byłam zawsze aktywna fizycznie, ale nie wiedziałam kompletnie nic o tej dyscyplinie. Wyobrażałam sobie, że pewnie będę tam najchudsza i że będą tam jakieś strasznie wielkie baby i one w ogóle na pewno, nie wiem, zjedzą 8 kotletów przed treningiem. No takie miałam absurdalne wyobrażenia, bo nie wiedziałam nic. Kto gra, jak wygląda ta dyscyplina. No i przyszłam na trening i tam były takie dziewczyny młode, w moim wieku, nawet niektóre młodsze, szczupłe, wysportowane. Okazało się, że w ogóle moje wyobrażenie o osobach, które grają, kompletnie nie kleiło się z tym, co tam się wydarzyło i spodobała mi się ta dyscyplina, bo właśnie był ten kontakt. To jest taki fajny element, którego my gdzieś tam uczestnicząc w różnych dyscyplinach nie mamy za wiele. Rzadko kiedy gramy w szkole, czy na SKS-ach, czy uprawiamy sporty, które wymagają tak bliskiego kontaktu z drugą osobą, poza sportami walki, ale to są indywidualne sporty. A tutaj była piłka, można było biegać razem z innymi, a jednocześnie nikt się nie obrażał, jeśli, nie wiem, kogoś uderzyło się barkiem, to co w innym sporcie jest niedopuszczalne i natychmiast jest faulem. No i mi się to bardzo spodobało, na tyle, że przestałam trenować koszykówkę, bo tam posądzano mnie, że już gram zbyt brutalnie, no bo jednak przyjęłam te standardy z rugby. Od niedawna wróciłam znowu do koszykówki, ale starałam się być bardzo delikatna na zasadzie takiego sportu na roztrenowanie.
7: To, co jeszcze mnie bardzo ciekawi, to jest to, jak wy funkcjonujecie, bo to już sobie powiedzieliśmy przed nagraniem, że 4 treningi w ciągu tygodnia, a mimo to nie jesteście profesjonalistkami. Tak naprawdę wy musicie gdzieś to życie sportowe łączyć z życiem, czy to zawodowym, czy to życiem studenckim, uczniowskim, jakkolwiek. Zapewne to nie jest łatwe.
8: Nie jest, ale wydaje mi się, że to też nie jest takie obciążenie, które nie jest dostępne dla przeciętnego człowieka. Albo odwrócę to. Wydaje mi się, że taka intensywność treningów jest czymś, co powinno być normalne, że jakby ludzie powinni się ruszać. I 4 razy w tygodniu wyjście na jakiś sport, to nie wydaje mi się, że to jest poziom olimpijski. Być może 12 razy w tygodniu, to już zbliżałybyśmy się do tej granicy.
7: Tylko dni w tygodniu wtedy brakuje.
8: Wtedy się robi kilka treningów dziennie. No tak trenują nasze reprezentantki. Oczywiście wspólnie decydowałyśmy trochę wewnątrz drużyny o tym, jaka częstotliwość treningów jest dla nas do przyjęcia ze względu na też różne zobowiązania, na właśnie pracę, szkołę, życie rodzinne. Miałyśmy taki moment, kiedy tych treningów było więcej, ale same czułyśmy, że o ile być może dla naszego progresu sportowego to by było dobre, to dla głowy i jakby dla całokształtu funkcjonowania niekoniecznie, bo było po prostu za dużo. Więc teraz te 4 treningi w tygodniu, myślę, że to jest taki dobry kompromis, czy taka optymalna liczba, ale nie wiem, może Dudka powie, że za mało.
7: No to się zaraz dowiemy, bo 4 treningi w tygodniu, tak jak sobie pomyślę, no to siłą rzeczy mamy 7 dni w tygodniu, do tego trzeba pójść do pracy albo na zajęcia, na studia. Po takim porządnym treningu, jak dostanie się wycisk, to pewnie wstać na drugi dzień jest bardzo ciężko.
9: No ale przynajmniej się dobrze śpi po takim treningu na pewno, ale też myślę, że to, co pomaga na przykład w organizacji, to fakt, że prawie wszystkie jesteśmy w podobnym wieku, też mamy jakby już podobne obowiązki, więc to staramy się, żeby pasowało każdemu i godzina, i miejsce.
7: A co się tyczy poziomu rugby 7 kobiet w Polsce, mam tu na myśli bardziej ligę. To już jest taki poziom, gdzie naprawdę widać, że no, trzeba się starać i trzeba pracować na minimum 200% normy, żeby wyrabiać się w realiach polskiej ligi, no i żeby coś w tej lidze osiągnąć, chociażby się utrzymać, chyba że nie ma takiego systemu spadkowego.
9: Tak, jest system spadkowy, więc jeżeli czasem przegrany mecz oznacza właśnie spadek do niższej ligi, co do poziomu, to jest no, dość różny. No i oczywiście im więcej trenujemy, im bardziej zgrane jesteśmy, tym lepsze wyniki są.
7: A są takie zawodniczki, na które patrzycie i macie wyklejone ściany ich plakatami?
9: No tak, tak.
7: To kto to jest?
9: Natalia Pawięta, oczywiście. Myślę, że połowa aktualnej kadry narodowej.
8: No zgadza się, Natalia Pawięta, pozdrawiam cię, Natalia. To jest też taka zawodniczka, która jest tytanem pracy. My znamy ją też z boisk ligowych, bo na co dzień gra w drużynie z Gdańska i właściwie ja też miałam przyjemność na samym początku jej kariery jeszcze grać z nią w kadrze, jak ona dopiero zaczynała swoją przygodę z seniorską reprezentacją. No i progres i tej zawodniczki konkretnie, ale też całej kadry jest niesamowity. To dopowiadając do tego, co powiedziała Monika o rozwoju i ligi, i kadry, na przestrzeni lat ja widzę, że to bardzo zdynamizowało się. Drużyny są bardziej profesjonalne, wiedzą, że należy robić motorykę, że należy robić trening siłowy, co nie zawsze było takie oczywiste. I to wiedzą też nawet drużyny, nie wiem, młode, które być może wcześniej po prostu chodziły sobie na boisko. I to przełożenie na jakość gry moim zdaniem jest widoczne, bo z przyjemnością się ogląda mecze nawet niższej ligi. Są obecnie w Polsce 2 ligi. Tak są podzielone rozgrywki. Ekstraliga, w której my mamy przyjemność grać, i pierwsza liga. I nawet oglądając mecze pierwszej ligi, gdy trafią na siebie takie zespoły o podobnym poziomie, to ogląda się to super. Wiadomo, że to jest jednak amatorski sport, natomiast tam jest dynamika, widać, że są dziewczyny o niesamowitych możliwościach i to jest po prostu przyjemne.
7: Jakie cele mają bestie rugby Kraków. To już jest taki czas, gdzie możecie myśleć o sobie jako o drużynie, która chce rzeczywiście walczyć o jak najwyższe cele w lidze, czy jeszcze trzeba mimo wszystko budować, żeby zespół był jak najmocniejszy i step by step, krok po kroku.
8: Celem takim krótko albo średniofalowym, powiedzmy, na najbliższy rok jest powrót do grania w lidze pod swoimi barwami. Współpraca z klubem z Rudy Śląskiej bardzo dużo nam daje i w ogóle możliwość współpracy z większym gronem zawodniczek, z innym sztabem trenerskim jest niesamowita, ale chciałybyśmy budować mocną ekipę też tutaj na miejscu, bo to jest na pewno ważne dla dalszego trwania drużyny. Ty zapytałeś o wynik. My już miałyśmy brązowy medal Mistrzostw Polski. Duża część dziewczyn, które teraz grają i wiemy, jak to smakuje. To jest fajne, miłe uczucie, nawet bardzo miłe.
7: Dziewczyny lubią brąz podobno.
8: Tak, jest to super sprawa, duża rzecz, ale medale to nie wszystko. Fajnie jest cieszyć się ze zwycięstwa, ale można zagrać mecz, którego nie wygra się wynikiem, a mieć poczucie, że się zagrało super zawody. Staramy się też tak podchodzić do meczy, żeby nie myśleć o zdobyciu ilość tam przyłożeń, czy o punktach, i o wyniku, ale o przebiegu tego meczu, zastosowaniu naszych założeń, o zachowaniu się w obronie, tak jak trenujemy, zakończeniu meczu z takim poczuciem, że super to zrobiłyśmy. I wtedy wynik, nawet jeśli nie jest na naszą korzyść, to jest takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Ula Bienia-Niesyczyńska, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Tu pomysły zamieniają się w konkretne projekty. Politechnika Krakowska rozwija ofertę dla studentów zainteresowanych kierunkami technicznymi i architekturą. Uczelnia stawia na praktyczne umiejętności i nowoczesne rozwiązania.
10: Politechnika Krakowska ma długą tradycję kształcenia inżynierów. Jak wyglądały jej początki i jaka idea stała za jej powstaniem?
11: Andrzej Szarata, jestem rektorem Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska powstała w 1945 roku i tak naprawdę to była bardzo trudna historia na samym początku, ponieważ Krakowie działała Akademia Górnicza wówczas i podjęto decyzję o powstaniu Politechniki. Była to trzecia Politechnika w ogóle w Polsce po warszawskiej i lwowskiej. Mówię przed wojną, bo taka dyskusja duża powstała i myśmy znaleźli ostatnio dokumenty z lat 20., w których już mówiono o tym, że w Krakowie powinna powstać Politechnika. Ale oficjalnie nasza uczelnia powstała w 45 roku. Tak naprawdę w 46 dopiero dekret się pojawił, ale działał z mocą wsteczną, stąd my przyjmujemy 45 rok jako początek. Była to wtedy uczelnia, w której pojawiły się takie ścisło techniczne, politechniczne. Mam na myśli tutaj architekturę, mam na myśli budownictwo lądowe. Mieliśmy Wydział Leśniczy i to były takie czasy, w zasadzie wtedy niczego nie było, bo to był 45 rok po II wojnie światowej. Studenci, którzy wtedy zaczęli studiować, z karabinem w ręku pilnowali majątku skromnego Politechniki. Mieliśmy Politechnikę rozrzuconą w kilku miejscach. Mieliśmy na Wawelu Wydział Architektury, mieliśmy w budynku obecnym NOTU główną siedzibę wtedy. Później jesteśmy tu, gdzie teraz, czyli w kampusie Warszawska, który jest, kiedyś to były koszary arcyksięcia Rudolfa. Skąd te szczegóły z tym karabinem? Dlatego, że zupełnie nieprawdopodobna historia, ale udało mi się poznać pierwszego studenta Politechniki Krakowskiej, w sensie pierwszego rocznika. Jest to osoba, która żyje, ma 104 lata, dobrze się trzyma. Bardzo dobrze się trzyma. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak to wyglądało wtedy, w tych czasach, na początku. No było bardzo, bardzo trudno. No i potem Politechnika się powoli, z roku na rok, coraz mocniej rozwijała, okrzepła, stabilizowała swoją kadrę. Mieliśmy sporo profesorów z Lwowa, którzy u nas zostali w Krakowie, pracowali. Mnóstwo osób, które ogromnym wysiłkiem, nakładem pracy i wielkimi wyrzeczeniami budowali Politechnikę, która wygląda tak jak teraz.
10: Jakie momenty w historii uczelni były najbardziej przełomowe i wpłynęły na jej obecny charakter?
11: Ja myślę, że pojawienie się nowych wydziałów, nowych kierunków. Jak powiedziałem na początku, mieliśmy kierunek budownictwa lądowego, mieliśmy architekturę. Po kolei pojawiały się nowe kierunki. W latach 60. pojawił się Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej obecny. W latach 70. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. No i potem coraz młodsze wydziały, mam na myśli informatykę, no prawie 30 lat temu. No i najnowszy nasz Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. I te pojawianie się nowych wydziałów rozszerzało kompetencje Politechniki i to wpływało znacząco na to, jak wygląda Politechnika teraz. Stąd ja uważam, że właśnie te nowe dyscypliny, nowe wydziały, to są te przełomowe momenty dla Politechniki, które determinują nasz obecny wizerunek.
10: Z jakich kierunków lub specjalizacji uczelnia jest dziś najbardziej znana?
11: No najbardziej oczywiście architektura, budownictwo, transport, inżynieria mechaniczna. Bardzo dobrze rozpoznawane mamy kierunki z branży IT, zwłaszcza cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, ale też chciałbym zwrócić uwagę na kwestie kierunków tak zwanych komunalnych, mam tu na myśli inżynierię środowiska, czy gospodarkę odpadami, w których nasi specjaliści zasilają, czy to przedsiębiorstwa wodociągowe, czy przedsiębiorstwa oczyszczania miast. Mam na myśli tutaj już tą kadrę inżynierską w całej południowej Polsce.
10: A w jaki sposób uczelnia dostosowuje swoją ofertę do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i rozwoju nowych technologii?
11: My w zasadzie cały czas analizujemy program studiów, który prowadzimy. Mówi się, że mamy bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o program nauczania i tego, co uczymy studentów. Mam na myśli takie formalne ograniczenia, ale mimo to jesteśmy w stanie dostosować to, czego my uczymy, do oczekiwań rynku. I tutaj ogromną rolę pełni współpraca z przemysłem. Uważam, że to jest bardzo mocna strona Politechniki. Mamy mnóstwo firm, które z nami współpracują, które chcą z nami współpracować, które widzą sens i potencjał tej współpracy. I mamy ogromne wsparcie dla tych firm, jeżeli tworzymy nowy kierunek, albo jeżeli ten kierunek korygujemy czy udoskonalamy. W zasadzie wszystkie nasze kierunki teraz mają odświeżone programy, udoskonalone, poprawione, dostosowane do dzisiejszych czasów i do tego, jakie są oczekiwania. W tym roku na pierwszym stopniu aż 6 nowych kierunków uruchamiamy. I to są kierunki, które nie są przypadkowe, które ktoś tam nagle sobie wymyślił, tylko one wynikają z naszych relacji z biznesem i obserwowania tego, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym. Dość powiedzieć, że mamy teraz uruchomiony kierunek materiały i technologie dla obronności i to robimy wspólnie z jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy elektroenergetykę i to jest kierunek, który w tej chwili jest bardzo mocno pożądany, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa energetyczne i po prostu brakuje kadry w tym zakresie, stąd my się do tego dostosowaliśmy. Mamy kierunek związany z zielonymi technologiami, czy uruchomiliśmy kierunek transport, logistyka w języku angielskim i to jest nowa podejście, dlatego z naszej perspektywy, ponieważ rozwijamy współpracę międzynarodową i to jest też jeden z elementów, na który kładziemy nacisk. Mamy mobilność i logistykę, mamy informatykę z cyberpsychologią. To są takie kierunki, które w tej chwili są bardzo pożądane, bardzo interesujące, ale przede wszystkim kadra, która u nas jest przygotowana, są to osoby, które doskonale wiedzą, jak się poruszać na rynku, stąd te, a nie inne propozycje. I na drugim stopniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa, to jest informatyka i cyberbezpieczeństwo. Chodzi tu głównie o cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. I z tego co wiem, to chyba jedyny w Polsce tego typu kierunek. I oczywiście budownictwo w energetyce jądrowej. Bardzo mocno się w to też angażujemy. Zatem staramy się dopasować i dopasowujemy program kształcenia do realnych potrzeb rynku.
10: Co wyróżnia kadrę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej i jak wygląda relacja student-wykładowca?
11: Jak wygląda relacja student-wykładowca, to trzeba zapytać studentów. Wydaje mi się, że staramy się odpowiadać na oczekiwania młodych ludzi. Co roku jest to trochę inaczej wygląda, ale te relacje pomiędzy studentami a wykładowcami, one muszą być oparte na solidnych fundamentach i mam wrażenie, mam taką nadzieję, że one są dobre. Dużo rozmawiam ze studentami, dużo rozmawiam z pracownikami i widzę, że ta chęć nawiązania relacji istnieje i gotowość do pomocy, gotowość do kształcenia jest tutaj bardzo ważna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia kadry i tego, z kim my pracujemy, żeby uczyć studentów. To są osoby, które mają bardzo bliskie relacje z przemysłem, które współpracują, realizują projekty, biorą udział w dużych projektach komercyjnych, czyli są zaangażowani w takie realne działania. To nie są osoby, które kształcą z tak zwanych żółtych kartek, pożółkłych kartek, tylko to są osoby, które, jak ktoś mówią, to wiedzą, że te mechanizmy, których uczą studentów, biorą się z realnego reagowania na rynek, a nie z tego, co ktoś w książce przeczytał. Wydaje się też mi, że i tak uważam, że kształcenie inżynierskie w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądane. W ogóle w Polsce, w tych naukach inżynierskich i przyrodniczych i ścisłych studiuje tylko 19% studentów. Cała reszta są to kierunki ogólnie, nazwijmy to, humanistyczne czy społeczne. Ta kadra inżynierska jest w tej chwili bardzo wysoce pożądana. I kierunki inżynierskie zapewniają dobrą pracę, ale jednocześnie w mojej ocenie bardzo ciekawą. Sam jestem inżynierem i dla mnie jest to naprawdę pasjonująca część w moim życiu. Stąd ja mogę powiedzieć, że Politechnika, biorąc pod uwagę te nasze relacje, które budujemy cały czas ze studentami i świetne przygotowanie kadry, będzie naprawdę dobrą kuźnią kadr inżynierskich.
10: Jak wygląda współpraca uczelni z firmami oraz możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia przez studentów?
11: My bardzo mocno współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. Każdy wydział, który się specjalizuje w swojej branży, ma Radę Przedsiębiorców albo ma firmy, dużą grupę firm, która ich wspiera merytorycznie. 2 lata temu powołałem Klub Biznesu Politechniki Krakowskiej i na ten Klub Biznesu przychodzi około 50-60 naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy są właścicielami dużych firm, którzy pełnią ważne funkcje w dużych przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach i ta współpraca, ta rozmowa jest niesłychanie ważna, bo ona pokazuje nam, czego przedsiębiorstwo oczekuje. Więc my nie tylko współpracujemy na zasadzie takiej, że realizujemy oczekiwania rynku w formie zleceń, opracowań, badań, które prowadzimy, ale również wsłuchujemy się w to, jakiego inżyniera w tej chwili potrzebuje rynek i na to odpowiadamy bardzo szybko. Jeszcze słów kilka na temat współpracy badawczej. Wiele firm ma sporo pomysłów, sporo koncepcji rozwoju, optymalizacji swojego procesu produkcji, czy wprowadzenia na rynek nowego produktu. I my tu też służymy pomocą. I i klub biznesu, i rady biznesu przy wydziałach, one powodują, że kadra zarządzająca w jednostkach ma możliwość czerpania tej wiedzy i oczekiwań z rynku, ale jednocześnie do ich oczekiwań przez takie świadome kreowanie programów nauczania i programów badawczych, które są realizowane na wydziałach. Stąd ta współpraca w mojej ocenie jest jak najbardziej właściwa i przekłada się to przede wszystkim na to, że kształcimy świetnych inżynierów.
10: Co według Pana najbardziej wyróżnia Politechnikę Krakowską na tle innych uczelni technicznych?
11: Po pierwsze, zacznę od... W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 80-lecia i hasło nasze to brzmiało nauka, technika, kultura, sztuka. I o ile nauka, technika to Politechnika, wiadomo, to się kojarzy, ale kultura, sztuka to zawsze wzbudzi takie zaskoczenie wśród wielu osób. Właśnie u nas tak to wygląda i jesteśmy nie tylko kuźnią inżynierską, ale również kuźnią artystów i wśród naszych studentów był Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluszkiewicz, Andrzej Mleczko, Zdzisław Beksiński, zresztą mój ulubiony artysta, Sebastian Karpiel-Bołecka, mieliśmy medalistów olimpijskich, czy szef FAKRO Ryszard Florek. To są osoby, które bardzo mocno wbiły się w świadomość Polaków swoją duszą artystyczną. Mam tutaj na myśli głównie piosenkarzy, poetów, artystów. To pokazuje, że ta wrażliwość, która zawsze towarzyszy w tej części artystycznej, takiej kulturowej, jest u nas obecna. I to nas, w mojej ocenie, mocno wyróżnia, bo jednak kładziemy na tą taką duszę artystyczną również spory nacisk. Chciałem podkreślić również drugą rzecz, to jest praktyka i współpraca z praktyką. I tutaj mamy wielkie aspiracje i ambicje, żeby być uczelnią, która jest bardzo blisko otoczenia społeczno-gospodarczego i szybko reaguje, odpowiada na oczekiwania rynku. Ale też chciałem podkreślić opiekę nad naszymi studentami. Ona jest bardzo wszechstronna. Użyję tu słowa, ona chyba dobrze oddaje to, co robimy, czyli troskliwa. Po pierwsze, dajemy studentom możliwość rozwoju ich pasji, czyli dajemy takie malutkie ziarenko tematyczne w ramach ich kierunków studiów, które potem może wyrosnąć na wielką roślinę i to są właśnie koła naukowe. Czyli mamy ponad 1500 studentów, którzy są zaangażowani w koła naukowe. Mamy ich ponad 100, które aktywnie działają. To nie są koła na papierze, tylko one aktywnie działają. Prowadziliśmy system Future Lab, taka inicjatywa, która wspiera ich inicjatywy, pomaga rozwijać ich pomysły, plany. I tutaj w ramach tej inicjatywy i zrobiliśmy bolid elektryczny. Nasi studenci oczywiście skonstruowali bolid elektryczny, jeżdżą na zawody tym bolidem. Mamy swoją małą satelitę, mamy kajak betonowy. Mnóstwo takich dużych akcji, które nasi studenci realizują, które żeby zrealizować, trzeba mieć dużą wiedzę i my tą wiedzę dajemy. Bardzo mocno wspieramy naszych studentów funduszem stypendialnym. My naszym najlepszym studentom fundujemy stypendia z własnego funduszu stypendialnego. Już na to przeznaczyliśmy 1,5 miliona złotych. To jest taka akcja dosyć wyjątkowa. Dajemy studentom pierwszego roku, mam taką nagrodę lider pierwszego roku, nagrody dla tych, którzy najlepsze wyniki w nauce osiągają. Mamy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora, czy stypendia dla osób z niepełnosprawnościami. To są zapomogi, które my wypłacamy, są w najwyższej prawnie możliwej wysokości, czyli bardzo mocno staramy się wspierać. Mamy na to oddzielny budżet wydzielony. Jeżeli chodzi o akademiki, w zasadzie wszyscy chętni dostają te akademiki u nas i to też jest bardzo ważne. Nasze osiedle studenckie cały czas się rozwija. W tej chwili położyliśmy duży nacisk, żeby wokół osiedla wytworzyć taką przestrzeń do spędzenia czasu i zachęcam, żeby pojechać zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym ci studenci mogą odpocząć na świeżym powietrzu i mogą razem pobyć. No i też chciałem zwrócić uwagę na pomoc psychologiczną. Mamy własnych psychologów, mamy pedagogów, mamy mediatorów. To są osoby bardzo mocno wyspecjalizowane, znające się na rzeczy, z doświadczeniem klinicznym, więc naprawdę potrafimy pomóc, jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje. I poza tym, co jeszcze powiedziałem, jedna rzecz jest dla mnie ważna, czyli ta współpraca, o której już mówiłem wiele razy, i z samorządami, i z przemysłem. To dla nas jest niesłychanie ważny element, jeden z fundamentów funkcjonowania Politechniki i on naprawdę, uważam, wychodzi bardzo dobrze.
12: Maciej Czyż, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej.
10: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Politechnikę Krakowską?
12: Zależało mi, że w momencie, w którym którym wybierałem uczelnię na wybór uczelni, która będzie miała dobrą renomę, będzie uczelnią o profilu technicznym, bo zawsze kierowałem bardziej w kierunki techniczne. Na Politechnikę trafiłem tak naprawdę troszeczkę przez przypadek, bo szukałem ofert różnych uczelni i okazało się, że Politechnika Krakowska oferuje kierunek jako jedna z nielicznych w Polsce, na którym mi zależało. Zależało mi na studiowaniu inżynierii chemicznej i procesowej, więc wybór padł na Politechnikę też ze względu na tą renomę i ze względu na to, na bliskość miejsca zamieszkania, że to była tak naprawdę poza Politechniką Rzeszowską uczelnia, która była najbliżej mojego miejsca zamieszkania i stąd ten wybór.
10: A jak wspominasz swoje początki na uczelni?
12: Na pewno troszeczkę zdziwiłem się, jak wszystko jest zorganizowane, bo to jest duży przeskok dla osoby, która przychodzi tutaj ze szkoły średniej. Natomiast bardzo pozytywnie wspominam, ponieważ tutaj też mieliśmy pomoc starszych kolegów, koleżanek, którzy nas trochę wdrożyli, wprowadzili ten świat akademicki. Też trafiłem akurat na grupę bardzo fajnych ludzi, z którymi studiowałem, więc ten początek poszedł sprawnie, mimo że nikogo tak naprawdę nie znałem na początku, więc troszeczkę byłem na początku przestraszony i przerażony skalą tego, ile rzeczy nie wiem, natomiast dzięki właśnie wspomocy i otwartości tutaj społeczności bardzo łatwo udało się wejść w to całe środowisko.
10: Jak oceniasz poziom zajęć i kontakt z prowadzącymi?
12: Jeżeli chodzi o poziom zajęć, no to tak naprawdę ja spotkałem się na swojej drodze z wieloma fachowcami, którzy znają się na swoich dziedzinach, pracowali, nie tylko są teoretykami, ale pracowali też w przemyśle, na czym mi też bardzo zależało ze względu na tą specyfikę kierunku, który wybrałem. Jeżeli chodzi o poziom nauczania, no to tak naprawdę realizowaliśmy rzeczy, które na bieżąco mieliśmy kontakt też z przedsiębiorstwami, z osobami z różnych firm, którzy przekazywali na bieżąco informacje, czego wymaga od nas tak naprawdę rynek pracy, więc też przez to, że mieliśmy i takie konsultacje prowadzone dla studentów i możliwość tutaj udzielania się, wypowiadania się, to też mogliśmy poznać, czego rynek od nas potrzebuje. Uczelnia starała się tak najlepiej zaimplementować, żeby te zajęcia rzeczywiście nadążały za trendami i za potrzebami rynku pracy. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam właśnie, że dużo było zajęć praktycznych, na czym mi bardzo zależało. Dużo zajęć projektowych, więc tak naprawdę studia nauczyły mnie troszeczkę myśleć bardziej inżyniersko i na tym mi bardzo mocno zależało i myślę każdemu studentowi, który studiuje na kierunkach technicznych, żeby jednak ta praktyka była ważniejsza niż teoria. Wiadomo, za praktyką zawsze stoi jakaś teoria, natomiast rzeczywiście ja mam bardzo pozytywny odbiór na ten temat. Wiadomo, że zdarzały się też sytuacje takie, że pewne zajęcia były może, można powiedzieć, mniej interesujące, ale czasami trzeba było pewne zagadnienia też omówić, żeby na przykład pod kątem bezpieczeństwa czy podejścia do pracy, żeby też tutaj te aspekty ważne uwzględnić w naszym potem zawodzie, który będziemy wykonywać.
10: Jaka atmosfera panuje między studentami i jak wygląda życie studenckie poza samą nauką?
12: Oprócz nauki tak naprawdę studenci u nas mają możliwość rozwijania swoje pasje w różnych miejscach. Pod kątem atmosfery to na pewno my tutaj jako przedstawiciele studentów dbamy o to, żeby były okazje do tego, żeby studenci się mieli okazję tutaj zżyć lepiej, żeby ta społeczność akademicka miała różne wydarzenia kulturalne, miała różne wydarzenia, które pozwolą się poznać przede wszystkim. Pod kątem tego, co studenci mogą robić poza samą nauką, to jest bardzo mnóstwo możliwości, zaczynając od kół naukowych, których mamy na Politechnice Krakowskiej. Te koła naukowe prężnie działają, skupiają około 1500 studentów. Wiele różnych tematyk poruszają, wiele różnych zagadnień, uczestniczą w różnych konkursach, uczestniczą w różnych pokazach. Mamy wydziałowe sesje kół naukowych, uczelniane sesje kół naukowych, gdzie studenci z kół naukowych mogą pokazywać efekty swojej pracy. Ponadto poza kołami naukowymi mamy Akademicki Związek Sportowy, więc każdy student, który chce połączyć naukę z uprawianiem sportu, ze startowaniem w zawodach, również ma taką możliwość. Mamy wiele dyscyplin, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym mamy organizacje studenckie, takie jak my, czyli Samorząd Studencki, który angażuje się tutaj w życie kulturalne. Organizujemy rajd Politechniki Krakowskiej, organizujemy juwenalia krakowskie. Wiele różnych mniejszych inicjatyw wydziałowych skierowanych dla studentów, żeby właśnie tą atmosferę poprawiać, żeby to życie studenckie tutaj kwitło. Mamy inne organizacje studenckie, które też mają pewną specyfikę działań i każdy student może znaleźć coś dla siebie. Również, jeżeli ktoś ma jakieś własne pomysły, no to tutaj my nie jesteśmy zamknięci na te pomysły. Można realizować własne. Jest możliwość utworzenia własnych organizacji studenckich, które mogą skupiać się na jakiejś wybranej tematyce działalności.
10: Czy uczelnia daje realne możliwości rozwoju udziału w projektach lub zdobywania doświadczenia zawodowego?
12: Tak, no, uczelnia przede wszystkim umożliwia współpracę z wieloma firmami, ponieważ niektóre wydziały, a w zasadzie chyba każdy teraz Wydział Politechniki Krakowskiej, ma podpisywane pewne współprace, które umożliwiają studentom na przykład realizację praktyk w wybranych firmach, więc dzięki temu, że Politechnika tutaj też prężnie działa pod kątem współpracy z firmami. Studenci zyskują możliwości do realizowania jakichś projektów w firmach, do realizowania też właśnie praktyk studenckich, staży studenckich, więc pod tym kątem Politechnika również działa. Jeżeli chodzi o projekty, które Politechnika umożliwia, no to studenci również są angażowani w projekty naukowe, ponieważ studenci uczestniczą i w badaniach w ramach kół naukowych, piszą publikacje wraz z prowadzącymi i z ich opiekunami naukowymi. Tych tak naprawdę możliwości również uczelnia daje mnóstwo. Głównie są to oczywiście kwestie związane z nauką, kwestie związane z firmami, z przyszłą pracą zawodową. Natomiast jeżeli ktoś chciałby w jakimś innym aspekcie realizować jakiś projekt, realizować jakieś zagadnienie, to również tutaj może się zwrócić do odpowiednich osób zaangażowanych w dany obszar, na przykład sport, na przykład kulturę studencką, i my też możemy tutaj pomóc w organizacji jakiegoś innego projektu albo uczestniczenia w innym projekcie i możliwość rozwoju troszeczkę na inny sposób.
10: Co najbardziej cenisz w studiowaniu tutaj, a co twoim zdaniem można byłoby poprawić?
12: Jeżeli chodzi o to, co mi na Politechnice Krakowskiej się podoba, dlaczego tutaj uważam, że studiowanie ma swoją dużą wartość, to jest przede wszystkim duża otwartość całej społeczności akademickiej. To znaczy, idąc na studia, miałem troszeczkę takie przeświadczenie, że uczelnia troszeczkę jest takim miejscem, gdzie studenci są ważni, ale ich głos nie jest aż tak istotny w kontekście tego, jakie decyzje są podejmowane. U nas na Politechnice władze uczelni, władze dziekańskie, władze rektorskie, wszyscy pracownicy, którzy zarządzają jednostkami, bardzo liczą się z głosem studentów. Tak naprawdę wszystkie potrzeby, które są przez nas artykułowane jako te najistotniejsze dla studentów, są przez władze uczelni po prostu brane pod uwagę i jeżeli my zgłaszamy sygnały, że coś nie działa tak, jak powinno, to władze uczelni bardzo szybko reagują, bardzo szybko rozwiązują jakiś problem i jest tutaj duży dialog między nami, studentami, a tak naprawdę władzami, więc to mi się wydaje jako taką duża wartość, której nie na każdej uczelni w Polsce

0: liczba zajęć teoretycznych w stosunku do praktycznych była bardziej przychylona w kierunku tych jednak teoretycznych. Teraz znacznie się to zmienia i jednak tych zajęć praktycznych ukierunkowanych na przemysł, na tak naprawdę tą skalę taką praktyczną pracy jest znacznie więcej tych zajęć. Natomiast jeżeli chodzi też o takie minusy, to myślę, że ogólnie życie w Krakowie troszeczkę jest i plusem, i minusem, bo pod kątem kultury studenckiej, pod kątem możliwości Kraków daje bardzo dużo, ale niestety obecnie jest drogim miastem do życia i studiowania, więc myślę, że tutaj to może być minusem skutkującym, że coraz więcej osób gdzieś tam wybiera jednak uczelnie nie krakowskie, tylko uczelnie z mniejszych miast, gdzie ten koszt życia jest mniejszy, natomiast mam nadzieję, że ta tendencja też się zacznie odwracać, że jednak ten Kraków za może rok, dwa, trzy stanie się miejscem, gdzie każdy student będzie chciał studiować, no bo jak ja zaczynałem studia, to tak rzeczywiście było, że każdy chciał iść do Krakowa, czy do jakiegoś innego ładnego miasta, które daje dużo, dużo możliwości i dużo pola do rozwoju.
1: Czy poleciłbyś tę uczelnię maturzystom i dlaczego?
0: Na pewno tak. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce wybrać i widzi siebie w roli inżyniera, w roli osoby, która ma praktyczne podejście do wykonywanej pracy, uważam, że na pewno warto to studiować. Natomiast tych zalet, tak jak wymieniłem, jest dużo. Też świetna lokalizacja Politechniki Krakowskiej, bo znajdujemy się w samym centrum, blisko dworca, więc jeżeli nawet ktoś dojeżdża, ktoś mieszka w ościennych miejscowościach, no to prościej jest mu dojechać w samo centrum, gdzie są pociągi, gdzie tak naprawdę ta komunikacja miejska jest bardzo dobra, więc tych zalet tak naprawdę i organizacyjnych jest dużo, i zalet takich typowo pod kątem możliwości rozwoju.
2: Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki łączące teorię z praktyką. Kilka z nich otwiera drogę do pierwszych projektów już w trakcie studiów. A rozmawiała Ilona Motyka.
3: SK Kraków. Sport w Krakowie.
2: Talent, poświęcenie i ciężka praca – tak rodzi się sukces, mówili nam uczestnicy międzynarodowego turnieju piłkarskiego Murapol Cup. W ubiegłym tygodniu 11-latkowie z polskich i europejskich klubów rozgrywali mecze na obiektach krakowskiej Wisły. To 14. edycja tej imprezy, w tym roku pod deskowym patronatem. Do Krakowa przyjechały też ekipy ze szkółek FC Torino czy Dynama Kijów. Kasia Snakowska rozmawiała z zawodnikami Wiślackiej Szkoły Futbolu.
4: Mamy porażkę i
5: teraz wszystko przegraliśmy.
4: No i już psycha nam osiadła.
6: Czyli był półfinał i odpadliście w półfinale, tak?
7: No, wczoraj w grupie zajęliśmy pierwsze miejsce, ale dzisiaj przegraliśmy z włoską drużyną Torino i w drugim meczu z Jagiellonią już mieliśmy takie załamanie i przegraliśmy. I teraz będziemy walczyli o 7. miejsce.
8: Tradycyjnie jest już 14. turniej, który tutaj organizujemy w Krakowie jako Akademia Piłkarska 21. W tym roku wspólnie z Towarzyszeniem Sportowym Wisła Kraków. Marek Konieczny, organizator turnieju Murapol Cup, prezydenta Krakowa. Grają chłopcy, 11-latkowie. Co roku gościmy wspaniałe drużyny nie tylko z Polski, ale i z Europy. Wczoraj rozpoczęliśmy w strugach deszczu, potem wyszło słonko. Dzisiaj odwrotnie, rano straszna ulewa. Bałem się, że będzie kłopot, ale się rozpogodziło. W tym momencie półfinały, koło 12 wielki finał, także no, emocji nie brakuje, wszyscy tutaj przeżywają.
6: Wiemy, że to jest turniej międzynarodowy, to znaczy jakie zespoły w tym roku do Krakowa na ten turniej przyjechały z Polski, ale też z zagranicy?
8: Z zagranicy po raz pierwszy gościmy Torino, Włochów, którzy obchodzą podobnie jak Wisła 120-lecie założenia swojego klubu, więc zależało nam, żeby właśnie tutaj przyjechali. Jest drużyna z Azerbejdżanu Karabach, jest Dynamo Kijów i Herenveen Holendrzy, którzy no, była piąty czy szósty raz już goszczą na naszym turnieju, a z Polski obok drużyny Wisły Kraków, Akademii Wiślackiej Szkoły Futbolu mamy Lechię Gdańsk, mamy Jagiellonię Białystok, mamy Beniaminka Krosno, mamy Stal Rzeszów, mamy Jagiellonię, Akademię 21, no nie wiem, pewnie kogoś zapomniałem, ale to teraz tych emocji, w sumie 12 drużyn.
6: Ze mną Rafał Boguski, były piłkarz Wisły Kraków, a obecny.
9: Trener Wiślackiej Szkoły Futbolu. Bardzo fajny turniej, bardzo dobra organizacja, Marek Konieczny tutaj naprawdę zadbał o wszystko, wysoki poziom piłkarski.
6: Jak patrzy się z perspektywy bardzo doświadczonego Wiślaka, człowieka, który oddał serducho na tym boisku tutaj obok, na tych młodych?
9: Czuję to, że możemy mieć następców i bardzo, bardzo fajnie to wygląda, czy to Akademia, która też gra, czy to nasza Wiślacka Szkoła Futbolu. Jest sporo fajnych chłopaków, z których w przyszłości możemy mieć dużo pociechy.
6: A jak to szkolenie na przykład za czasów, kiedy pan zaczynał albo miał swoje początki kariery, różni się od tego, co teraz dzieciaki robią? Czy w ogóle czymś się różni?
9: Oczywiście, że się różni zdecydowanie. Kiedyś po pierwsze nie mieliśmy takich warunków, takie jak teraz, bardzo dobre boiska, czy to sztuczne, czy naturalne.

0: trenerzy też dużo bardziej świadomi i ten warsztat jest coraz lepszy. Wcześniej starej daty, można powiedzieć, trenerzy też nie byli tak wykształceni, dlatego bardzo dużo się zmieniło.
1: Wiadomo, że dzieciaki bez względu na to, czy to było 20 lat temu, czy to jest teraz, pchają się do piłki. W jaki sposób zauważyć ten super talent, ten wyjątkowy sznyt, to, że ktoś naprawdę ma talent, bo tych dzieciaków jest mnóstwo, które chcą grać w piłkę, zwłaszcza na przykład w Wiśle Kraków pod taką już egidą profesjonalną, prawda?
0: Przede wszystkim w graniu. Jak ten zawodnik się zachowuje, jaką ma wrodzoną technikę, wrodzoną inteligencję piłkarską, ale talent to tak naprawdę nie wszystko. To trzeba też mieć do tego odpowiednie predyspozycje charakteru i taką nieustępliwość i cel dążenia do tego, żeby być coraz lepszym i lubić też pracować.
1: Jak to jest dostać się do U11 klubu Wisła Kraków?
2: Jest to jakieś wyróżnienie w pewnym stopniu. Jest tu jakaś ograniczona ilość chłopaków. No, fajnie się trzeba bawić i utrzymywać miejsce w składzie.
1: A jak tam z głową i emocjami? Czy łatwo jest utrzymać emocje na wodze, na boisku, kiedy tak dużo się dzieje?
2: No, momentami ciężko, bardzo ciężko. Czasami jest spokojny mecz, wygrywamy 5-0 i się bawimy, a czasami jest wyrównany mecz i nawet przegrywamy i te emocje gdzieś muszą ujść czasami i no, wybuch.
3: Mój brat grał w piłkę nożną od 5 lat i zaraził mnie pasją do piłki nożnej i jakoś to wyszło. Mój tata zawsze kibicował Wiśle Kraków, więc musiałem też, więc Wisła Kraków to mój ulubiony klub.
4: Ja zacząłem od pierwszej klasy, poszedłem do takiego klubu Prawniczanka Kraków, tam grało moich koledzy z szkoły i zostałem tam.
1: A jak to się stało, że z Prawniczanki znalazłeś się w Wiśle?
4: Nas trenował i przyszedł do Wiślackiej Szkoły Futbolu i kolega za nim i kolega rok po mnie namówił, żebym przyszedł tutaj.
1: Czy treningi w Wiślackiej Szkole Futbolu są ciężkie?
5: Czasami tak, czasami nie. Zależy od jak jest bardzo gorąco, to jest mega trudno, a jak jest zimno, to jest okej.
1: A jak często trenujecie?
5: 4 razy w tygodniu treningi.
2: Graliśmy teraz mecz, to nas pocieszali, bili brawo. Nie było żadnych, na przykład mój tata nie mówi mi, a mogłeś coś zrobić lepiej, czy ten. Tylko pyta się mnie, co bym chciał poprawić, czy gdzieś na czym możemy popracować.
1: Co trzeba zrobić tak naprawdę, żeby być coraz lepszym?
3: Ciężko pracować, nie poddawać się i walczyć o swoje marzenia.
1: Jaki jest poziom?
6: Z tego, co wszyscy mówią, bardzo wysoki. No ja też jestem trenerem piłki nożnej, więc chyba się trochę na tym znam i naprawdę no, ci chłopcy już potrafią grać w piłkę.
1: Jak to jest z odsianiem tych super ekstra talentów do tej pierwszej drużyny?
6: Ja ten turniej robię już 17 lat. To jest 14 edycja, no 3 edycje zabrała mi pandemia, tak jak wszystkim tutaj na świecie. Mam sygnały, wiem o wielu chłopcach z polskich klubów, którzy dzisiaj reprezentują barwy klubów ekstraklasowych, pierwszo, drugoligowych, którzy grali na tym turnieju, ale na przykład od kolegów z Herenveen dostałem informację, że 3 chłopców, którzy grali tutaj w poprzednich latach właśnie na naszym turnieju, 3 miesiące temu zadebiutowało w reprezentacji Holandii U21. Także mam informację od trenerów z Anglii, że chłopcy z Evertonu i Leeds United podpisali zawodowe kontrakty w klubach angielskich. Także no naprawdę tu się przewinęło paru chłopaków, którzy dzisiaj grają w piłkę.
1: Czyli tutaj chłopcy, ci młodzi zawodnicy wiedzą, że to może być trampolina do tej już prawie profesjonalnej kariery.
6: To może dla nich na pewno wspaniała przygoda i fajny weekend tutaj w Krakowie, bo oprócz tego, że gramy w piłkę, staram się im tych Kraków pokazać. Chłopcy idą na rynek, chłopcy idą do zoo, idą do parku wodnego, żeby no coś z tego mieć, z tego weekendu, nie tylko boisko i tak dalej. A czy będą grać później w piłkę? No po to to robią, po to trenują, pewnie to są ich marzenia, a ja się cieszę, że mogę się pochwalić tym, że jako 11-latkowie gościłem ich w Krakowie.
7: A w całym turnieju zwyciężyła Akademia Wisły Kraków. I to już ostatni materiał w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Ula Bienenie-Syczyńska, dziękuję i do usłyszenia.
8: Słuchacie magazynu reporterów SK Kraków.

0: Raków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Jedyne w Polsce Muzeum Kawy znajduje się w Krakowie. Zobaczycie w nim 1000 różnych eksponatów. Muzeum mieści się w jednej z kamienic przy ulicy Dietla 29. Oprócz poznawania historii tego napoju, na miejscu możecie spróbować kawy parzonej na różne sposoby.
2: Nazywam się Tomek Zajączkowski. Jestem fanem kawy, a co za tym w życiu się zdarzyło, fascynatem starych, dawnych urządzeń do parzenia kawy. I zebrałem taką dość pokaźną kolekcję, z którą razem z synem postanowiliśmy wyeksponować w Krakowie i urządzić tu pierwsze w Polsce Muzeum Kawy. Otworzyliśmy 1 maja. Pewnie Państwo przy głośnikach radioodbiorników poznają mnie, że ja nie jestem Krakusem, bo mam taki troszeczkę wschodni zaśpiew. Jesteśmy z Lubelszczyzny z synem. Przyjechaliśmy tutaj jeszcze zza Lublina. Otworzyliśmy to muzeum 1 maja. Początki naszej kawy to 2011 rok mniej więcej. Podczas jednej z podróży do Mołdawii przypadkowo spotkany człowiek na ulicy zaprosił mnie do siebie do domu. Okazało się, że to pastor, którego dzień wcześniej sfotografowałem również przypadkowo na ulicy. I gdy zaprosił mnie do siebie, to on mnie zaszczepił Panem Bogiem, a jego żona zaszczepiła mnie kawą, ponieważ zaparzyła mi pierwszą kawę, która w życiu mi smakowała. To była kawa Stygielka. I gdy rozpocząłem kolekcjonowanie tych garnuszków do parzenia kawy, kolekcja urosła jakoś tak nadspodziewanie szybko i okazało się, że pośród tych Stygielków jeszcze pojawiły się inne urządzenia, takie jak kawiarki, dzbanki arabskie, perkolatory przeróżnej maści.
3: O tej kolekcji pewnie sobie zaraz powiemy, bo oprócz tego, że tu można kawy doświadczyć tak smakowo i po prostu ją wypić, to właśnie te urządzenia można zobaczyć. Dlaczego Kraków miał być tym miejscem, gdzie powstało właśnie to pierwsze w naszym kraju Muzeum Kawy?
2: No i tutaj też odpowiedź nie jest zbyt prosta i oczywista, bo chociaż z pewnych względów jest oczywista, bo Kraków to najważniejsze turystyczne miejsce w Polsce i jeżeli myślimy o czymś takim, co mogłoby funkcjonować pod nazwą muzeum, to Kraków nasuwa się jako pierwszy, ale też serducho mnie pociągnęło do Krakowa, także to taka, można powiedzieć, złożona przyczyna.
3: Eksponatów macie trochę. Myślę, że sobie możemy powoli na tę wystawę się kierować. Co my tu znajdziemy w takim razie?
2: Znajdujemy się w pierwszej sali z eksponatami bardzo, bardzo dawnymi, historycznymi. Te najistotniejsze tutaj są w gablotach i są to dzbanki pamiętające jeszcze czasy świetności Imperium Osmańskiego. Niektóre z nich mają 200, a nawet 300 lat. Są to dzbanki, w których kiedyś parzono kawę w sposób taki, można powiedzieć, mało wyszukany, bo było to po prostu za najpierw miażdżenie ziaren w moździerzach, a potem zalewanie wodą i gotowanie tej kawy. A oprócz tego jest jeszcze trochę eksponatów związanych z taką europejską twarzą kawy, bo jak zwrócimy uwagę na te dawne dzbanki arabskie czy tureckie, to one zdecydowanie się między sobą nie wyróżniają. One są bardzo zbliżonej konstrukcji, jak i sama metoda jest jednakowa. A gdy popatrzymy już na tą stronę tutaj przy tych urządzeniach europejskich, no to widać, że zarówno XVIII, XIX, jak i XX wiek to są w zasadzie, to jest 300 lat, które tak mocno wpłynęły na kawę, że dziś kawę, którą pijemy, po pierwsze to ta myśl europejska zrewolucjonizowała spojrzenie na kawę i sposoby jej parzenia są tak zróżnicowane, że wielu z Państwa, którzy odwiedzą to muzeum, może się zdziwić, że są tak wyszukane metody parzenia kawy. Oczywiście w kawie najważniejsze jest ziarno i woda, ale można to podać w finezyjny sposób przy pomocy fontanny parowej Parkera z XIX wieku albo na przykład syfonu, który uwielbiał sam Ludwig van Beethoven.
3: To parzenie kawy to tak naprawdę w wielu krajach to był też taki pewien rytuał, który się odbywał w kuchni, w przestrzeni domowej.
2: Tak, możemy zacząć od Etiopii. Przejdźmy tutaj do mnie. Te dzbanki, które tu widzimy, to są dżebeny. Są to etiopskie dzbanki wykonane z gliny. Erytrejskie były pozbawione tego dzióbka, ale wyglądały bardzo podobnie. I proszę zwrócić uwagę, że ten dzbanek podobny jest do pewnej rośliny. Ta roślina to po łacinie Legenaria abyssinica, czyli pochodzi z Abyssynii, z miejsca, gdzie odkryto kawę. Pierwotne legendy mówiące o tym, skąd się kawa wzięła, właśnie prowadzą nas na Wyżynę Abisyńską, gdzie pasterz Kaldi zauważył, że jego kozy po zjedzeniu pewnych wisienek podskakują żwawo i zachowują się jak małe koźlątka. Spróbował tych wiśni, najpierw też okazało się, że są cierpkie, ale bardzo energetyzujące. I od tamtej pory podobno przez kilkaset lat kawę tłuczono w moździerzach, dodawano do tego tłuszcz zwierzęcy, odrobinę soli, żeby wyostrzyć smak tej kawy, tego posiłku właściwie. I tak przez kilkaset lat kawa była używana jako pokarm. A dopiero w okolicach 14-15 roku mamy informację o tym, że kawę zaczęto parzyć. Oczywiście najpierw trzeba było ziarna wypalić. Do wypału ziaren służą takie specjalne prażalki czy patelnie. Tutaj w gablocie mamy taką starą, 200-letnią patelnię z Turcji. Po wypaleniu tego ziarna trzeba było go schłodzić, bo ziarno to przecież drewno. W sumie chyba z 90% ziarna to celuloza i trzeba ją po wypaleniu jak najszybciej schłodzić, żeby się nie paliła. Do tego używamy takich drewnianych talerzyków, łyżek. Ta jest akurat etiopską. No i gdy już mamy takie wypalone ziarno, wkładamy je do dżebeny, właśnie do tej etiopskiej dżebeny. I gdy pani nawiązała do tego, że w niektórych krajach kawa była rytuałem, tak, w Etiopii do dziś zachowała się ceremonia parzenia kawy, nazywa się buna. Często trwa kilka godzin. Kobiety etiopskie kilkukrotnie, nawet 3 razy dziennie taką bunę organizują. Jest to czas spotkań. Oczywiście ta kawa kojarzy się nie z takim szybkim espresso, z jakim dzisiaj mamy do czynienia, ale jest to takie slow coffee, czyli sobie siedzimy, gaworzymy, są do tego specjalnie przeznaczone pomieszczenia. W świecie arabskim to pomieszczenie nazywa się Majlis. I tutaj jak popatrzymy sobie na te arabskie dzbanki, to można zwrócić uwagę, że są zbliżone kształtem do siebie. I te są z Syrii, to są z Omanu, tu mamy Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Jordanię, tutaj jest poniżej Iran, Irak, tu mamy z Egiptu. I w krajach arabskich jest też tradycja parzenia kawy jako ceremonii i jest zapisana od 2015 roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dobro niematerialne krajów arabskich. Turcy to zrobili 2 lata wcześniej, w 2013 ze swoją kawą turecką. Natomiast u Arabów są 3 dzbany. Al-Muzla to jest ten najmniejszy, służy do serwowania kawy. Al-Makmah to jest ten, w którym parzymy kawę, a Al-Makmarah to jest ten, do którego zlewamy fusy, które potem jeszcze raz zaparzamy na koniec tej ceremonii. Osoba, która parzy w krajach arabskich, nazywa się Mogawi. Jest to osoba, która często nie słyszy. Albo nie słyszy, bo nie słyszy, albo nie słyszy, bo ma nie słyszeć. Czyli jest okaleczana po to, żeby nie słyszeć to, o czym rozmawiają gospodarze ze swoimi zacnymi gośćmi.
3: Ale wszystkie te dzbanki są zbliżone kształtem z tym charakterystycznym właśnie długim, trochę takim ptasim dziobem niemalże.
2: Ja wysnułem hipotezę. Przejdźmy jeszcze raz tutaj do tego regału. Ja wysnułem taką hipotezę, że pewna roślina w połączeniu z żuchwą ibisa na przykład daje nam kształt takiego dzbanka arabskiego. Chodzi o tykwę oczywiście. I gdy ludzie dziś projektują samoloty na przykład, to często przyglądają się przyrodzie, przyglądają się ptakom. A kiedyś, ponieważ nie było sklepów z naczyniami do parzenia kawy, no to trzeba było sobie korzystać z przyrody i z tego, co przyroda nam dała. No i takie tykwy z tą dolną żuchwą ptaka do złudzenia przypominają nam te dzbanki arabskie i wydaje mi się, że to jest właśnie protoplasta takiego arabskiego dzbanka do parzenia kawy.
3: Oczywiście dzbanki to jedno, ale też mamy tutaj na tych regałach szereg naczyń, w których tą kawę pito, rodzaje różnych filiżanek, często bardzo bogatych, z różnymi ornamentami.
2: Te zdobne filiżanki z ornamentami to są filiżanki tureckie, tak zwane finjany. Koszyczek, w którym filiżanka porcelanowa się znajduje, nazywa się zarf. I zarówno w krajach związanych z Turcją, czyli współcześnie Albania, Bośnia i Hercegowina, często Grecja, no bo też pod przemożnym wpływem kultury osmańskiej przez wiele lat była, tam zachowały się takie dawne naczynka i no właśnie sztuką jest je odnaleźć i przypisać do jakiegoś okresu, ale w tym pomagają też kolekcjonerzy, bo my znamy się z różnymi kolekcjonerami z Turcji, właśnie z Włoch, z krajów arabskich i często wymieniamy się eksponatami.
3: Te koszyczki od razu, które pan pokazywał, skojarzyły mi się z tymi koszyczkami na szklankę, które kiedyś mieliśmy w Polsce, bardzo popularne.
2: One się stąd wzięły właśnie, ponieważ Turcy swoją kulturę picia i parzenia kawy zawieźli też do krajów byłego Związku Radzieckiego na Kaukaz. Do dziś w pociągach transsyberyjskich, czy nawet w Ukrainie, czy w pociągach gdzieś w takich krajach jak Gruzja czy Armenia, znajdują się samowary w przedziałach i tam pani kierowniczka wagonu wręcza szklankę z koszyczkiem i można się napić herbaty czy kawy, już w zależności od tego, jakie kto ma preferencje.
3: Jesteśmy teraz w drugiej sali i tu już mamy szereg różnych młynków.
2: Tak, Największy, ten, który najbardziej rzuca się w oczy, jest to młynek z XIX wieku z Stanów Zjednoczonych, z Filadelfii. Jest odrestaurowany przeze mnie, mojego syna i naszego kuzyna, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest to młynek kawiarniany, duży młynek, ale on przez lata służył na Lubelszczyźnie, właściwie w Lublinie, na uczelni, która nazywa się KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam w jakimś laboratorium służył do mielenia ziaren, jakiś kasz, bo gdy odrestaurowaliśmy ten młynek, to wewnątrz na żarnach znalazłem właśnie jakieś kasze. A jeszcze koniecznie trzeba wspomnieć o mojej mamuni, która ufundowała ten młynek, i o moim tacie, który wykonał te nóżki tutaj, bo nóżki są od polskiej sieczkarni. Te młynki, które tutaj są na półkach, to są młynki z różnych krajów, nie tylko Europy, bo też Azji. Tam są tureckie młynki, tu są albańskie, cała seria francuskich młynków kawiarnianych. Na górze mamy tutaj wiszące młynki, które gdzie niegdzie w polskich domach jeszcze można znaleźć z połowy XX wieku, a tutaj obok pani są palarki. To są takie patelnie z młynkiem, które zarówno w XIX, jak i na początku XX wieku mieliśmy w domach i można było tam zielone ziarno wsypać. Mielić tym młynkiem, żeby nie przypalało się, równomiernie je uprażyć i dopiero potem mielić w młynku i parzyć.
3: Trudna, ręczna robota.
2: Tak, to jest kraft, tak, prawdziwy kraft. Przechodzimy teraz do sali z tygielkami. I tutaj tygielków jest sporo z przeróżnych krajów. Warto wspomnieć o tym, że ten tygielek wykonany został przez kobietę. Nieanonimową kobietę, bo Nermina Alić Carajewa jest dziewczyną, która wykonała znicz olimpijski na Olimpiadę do Aten i ona zrobiła dla nas ten taki piękny, zdobiony, bośniacki tygielek.
3: A do czego służyły tygielki?
2: No, tygielki służyły do parzenia kawy i to jest po turecku naczynie nazywa się dżezwe, po bośniacku nazywa się też dżezwa, po grecku nazywa się briki albo ibrik. My mamy tygielki zakopiańskie, nasze polskie. I to nie jest tak oczywiste, bo one nie służą do parzenia kawy, choć w zamyśle pewnie tak było, bo w latach 50. czy 60., gdy te tygielki produkowano, no kształt ewidentnie wskazuje na to, że ktoś chciał w nich parzyć kawę. Ale do dzisiaj zachowały się miejsca w Zakopanem, w których w tych tygielkach przygotowuje się grzańca.
3: Zapytam jeszcze o kawę, bo tych kaw teraz mamy bardzo dużo i producentów kaw jest wiele. Czym się różnią te takie najbardziej znane kawy z najbardziej znanych krajów, które tą kawę produkują? Brazylia, Honduras, Kolumbia. Pewnie mają jakieś różne walory smakowe, może kolorystyczne?
2: No tak, te kraje, które pani wymieniła, to są kraje takie iście orzechowo-czekoladowe. Z Kolumbią można jeszcze ewentualnie skojarzyć miód, marcepan. No, te kraje Ameryki Południowej, one mają taką charakterystyczną, słodką cechę i kawy różnią się między sobą. Mamy takie dwa nurty. Pierwszy to jest arabika i on jest najbardziej popularny. Drugi to jest kanefora, zwana popularnie robustą, i ten jest troszkę mniej popularny z uwagi na to, że po pierwsze, mówiąc kolokwialnie, daje mocniejszego kopa, bo ma dużo więcej kofeiny, tak już naturalnie jest bardziej wyposażony. Jest odporniejszy do uprawy, bo wytrzymuje bardziej srogie warunki. Arabika jest dosyć kapryśna. Natomiast arabika dzieli się jeszcze na ponad 100 odmian botanicznych, czyli możemy sobie wypić arabikę z Brazylii, która będzie odmianą na przykład Caturra, a możemy się napić jakiejś gejszy z Panamy, która pierwotnie rosła w Etiopii czy w Jemenie, i one będą się, mimo że geograficznie rosną niedaleko siebie, to one się będą kosmicznie różniły nutami aromatycznymi. Kawy afrykańskie, czyli Etiopia, Kenia, Uganda, one będą owocowe, będą kwiatowe bardzo, a te amerykańskie, no one będą raczej w kierunku czekolady. No i oczywiście możemy pić ziarna pojedyncze, czyli tak zwane single, z jednej odmiany botanicznej albo przynajmniej z jednej plantacji, a można też robić blendy, i do tego właśnie takie duże firmy, które produkują kawę, używają różnych mieszanek kaw, różnych odmian, i robustę z arabiką mieszają po to, żeby bardziej ludziom oczy otwierała, chociaż ja osobiście zwolennikiem jestem pojedynczych odmian, bo każda z nich to przygoda. Przejdźmy jeszcze tutaj do tej drugiej części. To jest, można powiedzieć, cały świat. Tutaj mamy kawiarkę wiedeńską, która ma takiego pająka. Widzi pani tego pająka?
3: Tak, widzę.
2: No i ten pająk jednocześnie parzy 6 kaw przy jednym parzeniu. Tu wpinamy 110 V, tu 230, tu 160, więc ta kawiarka jest kawiarką taką uniwersalną. Możemy pojechać w różne miejsca na świecie i zaparzyć sobie taką pyszną kawkę. Poza tym, mając świadomość, że ona 1908, czyli 117 lat ma już, okazuje się, że w tej Europie to jednak ci ludzie to mają głowy do rozwiązań technicznych. Jest bardzo ciekawa i bardzo taka zaawansowana. Tutaj są kawiarki holenderskie, belgijskie, francuskie, niemieckie, węgierskie. To jest warszawska firma Braborg, która obok Norblina robiła na początku XX wieku piękne samowary i perkolatory. Właśnie to są perkolatory do parzenia kawy. One wyglądają trochę jak puchary. Pewnie chciała pani to zauważyć, bo tak mocno się rzucają w oczy i są takie charakterystyczne. Ale to są rzeczywiście perkolatory. W perkolatorze tutaj wewnątrz jest taki koszyk, który wkładamy do środka, bo bez tego koszyka to jest taki klasyczny samowar, a już z tym urządzeniem wewnątrz, tu wkładamy kawkę, tu mamy taką deszczownię, przez wizjer patrzymy, czy kawa jest już intensywna, czy jeszcze musi się poperkać, no bo skoro perkolator, to poperkać. I potem sobie serwujemy do filiżanki.
3: Czyli tak naprawdę jakbyśmy uruchomili te urządzenia, to one dalej działają.
2: Tak, ja mam czasami kaprys i ponieważ zbieram je już od ponad 7 lat, czasami używam któregoś z nich. Niedawno używałem tego Presto brytyjskiego. Jest to kawiarka, która wykorzystuje siłę mięśni do przeciskania przez filtr kawy i dzisiaj modne są alternatywne metody parzenia kawy, takie jak French Press, Hemex, Drip czy Aeropress. No więc niech pani przyjrzy się temu urządzeniu. Przecież to już kiedyś było. To są lata 60. w Wielkiej Brytanii. Jak sobie taką strzykawę z dwoma dźwigniami przeciśniemy, to bezwzględnie to można porównać do Aeropressu właśnie. Tu XIX wiek, to są fontanny parowe, też modne były w Wiedniu. Syfony, polskie Astorie i różne inne wysokiej rangi restauracje do II wojny światowej często serwowały kawę właśnie w syfonach. Perkolatory są przeróżne. Tutaj widzimy kawiarki jeszcze z Ukrainy, z Francji, z Wietnamu. Mamy takie fajne, charakterystyczne Finy. Wietnamczycy dodają mleczko zagęszczone, skondensowane do kawy i piją taką gęstą, cielistą kawę. To jest bardzo ciekawa rzecz. W jednym z amsterdamskich antykwariatów stał sobie ten dzbanek z napisem koffie po holendersku, czyli kawa. No i gdy go nabyłem, ten dzbanek, ku mojemu zdumieniu, gdy odwróciłem go do góry dnem, okazało się, że na dole jest napisane Made in Poland. I to jest Olkusz, czyli to jest taka eksportowa wersja naszego polskiego dzbanka z Olkusza z napisem po holendersku, więc to tylko taka zmyłka, że to holenderskie, to nasze polskie.
3: Czyli no, ta przygoda z kawą się ciągnie, każde to urządzenie no wygląda jak takie małe dzieło sztuki.
2: Ja myślę, że pani użyła bardzo właściwego słowa teraz przed ostatnią salą, bo to Włosi rządzą sztuką, to Włosi rządzą designem i wszystko co piękne kojarzy się z włoskimi samochodami i z włoskimi kawiarkami. Więc przejdźmy sobie teraz po schodach do ostatniej sali, w której mamy włoskie kawiarki. I za chwilę udowodnimy, dlaczego mówiłem o tym, że to Włosi rządzą, jeśli chodzi o sztukę.
3: No tak, tutaj już widać kolory, kwiaty. No myślę, że nie jedna kobieta chciałaby mieć taką kawiarkę w swoim mieszkaniu.
2: Tak, to są kawiarki, które mają niejednokrotnie 70, 80 i ponad 100 lat, bo te XIX-wieczne kawiarki z Ferrary, braci Santini. Są to kawiarki bardzo stare, one zahaczają o XIX wiek, czyli już grubo ponad 100 lat. Te, które tutaj widzimy, to są piękne, ceramiczne kawiarki. One po prostu, ja za każdym razem jak chodzę tutaj z moimi gośćmi, to się zachwycam nimi. Wiele z nich używałem. Niektóre z nich parzą dobrą kawę, niektóre parzą poprawną kawę, bo mimo, że kawa i woda to są najważniejsze składniki kawy, to jednak urządzenie, w którym parzymy kawę, również ma znaczenie, więc to musi być odpowiednia jakość i metalu, i odpowiednie sito, odpowiednia konstrukcja. To jest mnóstwo takich ciekawych technicznych rozwiązań. To jest taka moja najfajniejsza zagadka, gdy ludzie przychodzą do tej sali włoskiej i proszę kogoś z gości, żeby otworzyć tą kawiarkę, to wszyscy zaczynają ją kręcić, bo jednak kawiarki włoskie kojarzą się z tym, że one są na gwincie, rozkręcane, a to jest kawiarka...
3: No właśnie miałam zapytać, czy to przypadkiem nie jest gdzieś tutaj ten haczyk?
2: Jest gdzieś haczyk tutaj, mimo że jest ten haczyk widoczny z przodu i jego wszyscy też próbują naciskać, on się nie naciska oczywiście, bo jest tylko ryglem, otwiera się przy pomocy odchylania tylnej rękojeści i w ten sposób się to otwiera. Jest to o tyle fajne i sprytne, że nawet jeżeli kawiarka jest ciepła, to nie zdążymy się poparzyć, odkręcając gwint, tylko bardzo szybko klik-klak i kawiarka jest otwarta i zamknięta.
3: Niektóre też wyglądają jak takie lampy Alladyna.
2: Nawet jedna z nich nazywa się Alladyn, ta właśnie po środku. Ta obok z prawej to jest Leticja i Leticja jest taka sprytna, zmyślna, ponieważ podnosi się tylko sam imbryczek, a cała kawiarka zostaje nam na płycie. gdy jedziemy do Włoch i kupujemy drogi luksusowy samochód Lamborghini, to mamy tutaj kawiarkę z salonu Lamborghini. Syn założyciela Lamborghini postanowił pójść w kawę i zarówno wypala swoje marki kaw, jak również robi takie gustowne, designerskie kawiareczki włoskie, mokkie.
3: To już bardziej współczesny design.
2: Tak, a gdy popatrzymy na tą kawiarkę, to gdy przychodzą Włosi, to mówią nona caffè, nona to babcia, czyli taka babcina kawiareczka.
3: No, czyli rzeczywiście, dobre skojarzenia po prostu mają.
2: Tak, takie ciepłe, dobre skojarzenia z domem rodzinnym albo babcinnym.
3: Myślę, że powoli kończymy tę przygodę z kawą. Jak pan sobie wyobraża przyszłość tego miejsca?
2: Przyszłość tego miejsca wyobrażam sobie w ten sposób, że kawiarki włoskie, które tutaj są, to jest tylko połowa tych, które posiadam. Niestety nie zmieściły się wszystkie, więc będę musiał dobudować tutaj jeszcze regały. A ponieważ wszystko robimy razem z synem, to chwilę nam to zajmie. Nie zatrudniamy nikogo do tego, tylko sami własnoręcznie robimy tutaj te regały, opisy, oświetlenie. Więc jeszcze pewnie pani zwróciła uwagę, nie wystawiliśmy ekspresów, choć kilka mamy. Zostały w domu, ponieważ się nie mieszczą. One są ogromne i będziemy potrzebować albo większego lokalu, albo wyremontować jeszcze piwnicę, bo tutaj jeszcze jest kilka pomieszczeń w piwnicy. Niemniej ponad 1000 eksponatów, które tutaj mamy, jest w zasadzie już taką jakby esencją tego, co chcielibyśmy przedstawić. I będziemy na pewno dokupować jeszcze inne modele, bo mamy już z kolekcjonerami ze Stanów Zjednoczonych, i z Włoch, i z Francji kontakt. Często wymieniamy się, na przykład jeden z tych dwóch, które są identyczne, jeden z nich pojedzie do Stanów, a w zamian za niego przyjedzie do nas właśnie kowbojski dzbanek z XIX wieku.
3: Myślę, że tutaj też fajną opcją byłyby te warsztaty edukacyjne, o których też pan myślał.
2: Tak, kilka już takich warsztatów przeprowadziliśmy. Jeden był dla seniorów, jeden był dla studentów, jeden dla informatyków. To była taka duża grupa, bo było ponad 20 osób. I pożyliśmy kawę w dzbankach arabskich, zgodnie z tą ich etykietą i tradycją. Będziemy to robić oczywiście, z wielką przyjemnością.
1: A z Tomkiem Zajączkowskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W cieniu Wawelu jest miejscem ciszy, modlitwy i uprawy owoców. Dziś w magazynie reporterów odkrywamy tajemnicę ogrodu ojców Bernardynów w Krakowie. Na co dzień jest zamknięty dla mieszkańców i turystów, ale pod pewnymi warunkami można do niego wejść. Duża, zielona przestrzeń znajduje się przy domu zakonnym na ulicy Bernardyńskiej i ściśle wiąże się z historią Bernardynów w Krakowie.
4: Ojciec Narcyz Klimas. To jest miejsce wywodzące się od 1453 roku, kiedy do Krakowa przybył święty Jan Kapistran, który głosił, zbierał chętnych na krucjatę przeciwko Turkom. Głosił tak pomienne kazania na Rynku Krakowskim, zresztą na Rynku Krakowskim na rogu ulicy Wiślnej i Rynku mamy jego figurę na rogu budynku kamienicy, przypominające właśnie to wydarzenie, więc miał tak wielki sukces wśród studentów krakowskich, że jak historia podaje, zgłosiło się od niego od razu 100 studentów gotowych wstąpić do zakonu. I dlatego też, mając tak wielu braci, tak wielu chętnych, szukano miejsca i kardynał Leśnicki zaproponował to miejsce właśnie pod Pawelem, oferował miejsce, później sam budynek ufundował, pierwszy budynek drewniany, który później się spalił i powstał pierwszy klasztor, pierwszy skromny, mały kościół pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny. Stąd też określenie później przyjęło się ojców Bernardynów. Wiadomo, że chodziło o rodzinę franciszkańsko-obserwancką. Od nazwy kościoła, od dedykacji tego kościoła wzięła się właśnie nazwa ojców Bernardyna, się przyjął i pozostał już do dzisiaj. I ten pierwszy kościół później spłonął, został budowany w późniejszych latach w XVII wieku, kościół przepiękny, kościół barokowy, ten obecny, który później został, jakby powiedzieć, upiękniony obrazami, złoceniami i tak dalej. I przy okazji tego oczywiście powstał też ten klasztor murowany, który wcześniej spłonął. Spłonął też z tego względu, że w czasie ataków wojsk szwedzkich, kiedy atakowali Kraków, Czarnecki zdecydował, że po prostu całe podgórze, czyli podgórze zamkowe musi być spalone, te wszystkie budynki ze względów obronnych. Dlatego też wtedy spłonął i klasztor, i kościół. Później po nawale szwedzkiej znaleźli się fundatorzy, którzy ofiarowali znów pieniądze, aby odbudować ten kościół i obecny kościół pochodzi właśnie z tego okresu, to jest około 1660 roku.
5: A przy tym kompleksie kościelnym, że tak to określę, jest także teren zielony, ogród. Co to jest za miejsce dla braci?
4: Ogród, ciekawa rzecz, bo między ulicą Stradomską a klasztorem w pewnym momencie wiemy, że istniał też i cmentarz. I było przejście od Stradomia do tej części tutaj klasztornej, czyli musiał być po prostu cmentarz, który później zlikwidowano. Był niewielkich rozmiarów, natomiast w głębi znajdowała się cała przestrzeń pusta aż do Wisły, która należała tak samo do zakonników. Był to ogród, który później zagospodarowano. Mamy pierwsze wiadomości tak naprawdę o samym ogrodzie dopiero gdzieś w XIX wieku, już konkretne, że zadbano o niego, przygotowano do wykorzystania, czyli w późniejszych latach ten ogród powoli zamienił się też w miejsce, gdzie hodowano warzywa, owoce, kwiaty i tak dalej, więc miał to sobie taką rozwiniętą działalność, bo to jest jednak potężny kawałek terenu. Oczywiście drzewa owocowe, które pozostały do dzisiaj, zaniknęła już działalność, jeżeli chodzi o warzywa, kwiaty i tak dalej, już no nie ma tego w tej chwili kto tego robić, ale pozostał piękny ogród zadbany, przycinany z alejkami i drzewami owocowymi.
5: Kto teraz dba o ten ogród, o ten teren?
4: To są już nasi bracia, którzy są tutaj w klasztorze, zajmują się czy kroszeniem trawy, przycinanie alejek, owoce, dbanie o drzewa, przycinanie drzew owocowych, oczywiście ściągają specjalistów, do tego wiadomo, że nie znają się na tym, ale jest brat zakonny, który o to wszystko dba i jest później też ekonom klasztoru, który tak samo tym się zajmuje, a jeżeli trzeba, no to wzywają do pomocy świeckich specjalistów, tak aby ten ogród wyglądał tak, jak ma wyglądać.
5: Jak ważną rzeczą, jak ważnym miejscem dla braci jest ten ogród?
4: No jest to niesamowicie ważne miejsce, bo to jest kawałek takiej zieleni w samym sercu miasta. Kto wchodzi do środka, jest szokowany, bo widzi, że ze wszystkich stron otoczone budynki. Ktoś wyobraża sobie, że to jest jakieś podwórze, dziedziniec z budynków, nagle wchodzi, widzi potężny kawał zieleni. Mówi, tutaj jest dosłownie jak na wiosce, nie? Pod samym Wawelem, dwa kroki od Wawelu. Jest to kawałek zieleni niesamowicie piękny. No zakonnicy oczywiście wykorzystują, wychodzą na spacery, pospacerować, iść zebrać czasami jakieś owoce, jeżeli są, tak samo, więc to jest taki zakątek naprawdę no niesamowity.
5: Tych owocowych drzew już niewiele pozostało. Wiemy, jakie między innymi owoce rosną i jakie drzewa owocowe rosną w tym miejscu?
4: No mamy śliwki, są jabłka, są pigwy. W ogrodzie jest też mała grota, figurka Matki Boskiej z Lourdes, także też można chwilę się zatrzymać i pomodlić przy tej małej grocie. Ogród typowo klasztorny, wykorzystany tak jak trzeba.
5: Wykorzystywany tylko przez braci, on nie jest dostępny dla osób z zewnątrz.
4: Tak, to jest ogród wewnętrzny, wykorzystany przez braci. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie poprosić jacyś goście i tak dalej, no to można wtedy udostępnić, ale to jest już za szczególną prośbą.
5: Czy ten ogród pozwala się wyciszyć? Chociaż dookoła taki tłum, chociaż dookoła Wawel, Most Dębnicki i dużo samochodów. Czy tam jest cisza?
4: Jest cisza, dosłownie słychać jest tylko przejeżdżające tramwaje i syreny, karetek czy policji. A tak naprawdę ruchu absolutnie nie słychać. Budynki, które otaczają ogród, są dosyć wysokie i no i same drzewa sprawią, tak samo przecież wyciszają to, co słychać w powietrzu. Tak naprawdę jest oaza spokoju.
5: A jak wygląda zima w tym ogrodzie? Wtedy wiadomo, drzewa nie owocują, trawa nie rośnie. Czy wtedy właśnie w zimowych miesiącach bracia także korzystają z tego ogrodu?
4: Tak, oczywiście. Alejki są odśnieżane, tak aby można było sobie pospacerować, jeżeli tego śniegu w ostatnich latach nie było wiele, więc nie było żadnych problemów, ale tak, alejki są odświeżane i są chętni, aby to odśnieżyć, tak aby te alejki spacerowe mogły dalej funkcjonować, służyć tym, którzy chcą pospacerować.
5: Ilu obecnie ojców przebywa tutaj w klasztorze Bernardynów w Krakowie?
4: Więc tutaj w tej chwili jest 14 ojców, razem będzie tych, którzy posługują, bo mamy też kapelanie u sióstr Bernardynek na ulicy Poselskiej w klasztorze, posługa klasztorna. Oprócz tego wróciło tutaj seminarium nasze bernardyńskie z Kalwarii Zebrzydowskiej, jako że klerycy chodzą na wspólne wykłady do Instytutu Franciszkańskiego na Uniwersytet Jana Pawła II. Dlatego też klasztor wypełni się z powrotem. No w tej chwili razem wszystkich braci w klasztorze będzie ponad 30.
5: Można powiedzieć, że to miejsce na nowo odżyło, odkąd tutaj seminarium powróciło?
4: Tak, oczywiście, tak, bo wiadomo było, że ograniczona liczba ojców do posługi w kościele, do posługi u Bernardynek, a w tej chwili no, pojawiła się z powrotem młodzież, są ci, którzy zajmują się ich formacją, dlatego też no, jest w pełni życia obsługa w kościele, do mszy świętej i widziałem, zauważyłem też, że ludzie zwrócili natychmiast na to uwagę, że te czasy ostatnio, kiedy tu seminarium stąd wywędrował, to był 90. chyba bodajże pierwszy lub drugi rok, czyli już te 30 parę lat nie było tego seminarium. starym tutaj teraz wróciło z powrotem.
5: Niemniej bracia cały czas pozostają w stałym kontakcie i w takim połączeniu niewidzialnym z Kalwarią Zebrzydowską.
4: Tak, oczywiście, no to jest połączenie, wiadomo, Kalwaria Zebrzydowska, klasztor, tak zwany klasztor matka, czyli ten pierwszy klasztor powstał z prowincji, to jest klasztor tutejszy, nie? Ale wiadomo, że no, Kalwaria jest najbardziej tym znanym, dlatego też i posługa w Kalwarii, i pomoc ze strony kleryków czy innych ojców ciągle jest aktualna. Także klasztor jest, pozostaje dalej klasztorem takim centralnym w jakimś sensie, chociaż tutaj kiedyś był też ojciec prowincji, bo znajdowała się kuria prowincjalna, którą przeniesiono do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale tutaj na przykład pozostaje i główna biblioteka prowincjalna i archiwum prowincjalne, dlatego też no, działalność pod kątem i naukowym, duszpasterskim w kościele, jako kapelani u sióstr Bernardynek, no i samo seminarium. Także jest to klasztor, można powiedzieć, wielofunkcyjny pod różnymi względami.
5: A jaki jest charyzmat zakonu Bernardynów?
4: Charyzmat franciszkański, naśladowcy świętego Franciszka. Pokój i dobro, słowa, które są bardzo znane. Wiemy, że to są naśladowcy biedaczyny z Asyżu. Ci, którzy w pewnym momencie, wiemy, że zakon się podzielił na tle ślubu ubóstwa. Ta prowincja, akurat tutaj ten odłam świętego Jana Kapistrana, tak zwany obserwanski, ten, który bardziej dążył do zachowania reguły, oryginalnej reguły świętego Franciszka, więc bardziej rygorystyczny w porównaniu z tą częścią tak zwaną konwentualną, która szła na, jakby powiedzieć, ułatwienie sobie ślubu ubóstwa kwestii ekonomicznej.
1: Z ojcem Narcyzem Klimasem rozmawiał Maciej Uszko. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
6: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
7: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
8: Powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
8: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
6: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
9: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
10: To jest trochę właśnie za apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz. To była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
9: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
10: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie. I rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie. A jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie, sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
9: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
10: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
9: Trochę ich sprawdzałeś.
10: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
9: Czyli żeby nie wszystko...
10: Żeby go obracać,
9: próbować różnych rzeczy.
10: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
9: Nowy kawałek jaki jest?
10: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
9: Przypadkowego zupełnie pokoju.
10: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
9: AI. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
10: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
9: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
10: Ta doskonałość,
9: wszystko jest takie samo.
10: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
9: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
10: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
9: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
10: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
9: No właśnie.
10: A jednocześnie dorastanie.
9: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
10: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
9: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
10: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysł.
9: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
10: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc Spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
9: I bardzo zaufał mi się, ci tak na 100%?
10: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
9: Bez poprawek żadnych.
10: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
9: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
10: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
9: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
10: Serdecznie zapraszam.
6: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival jak zawsze zaprasza Radio Eska. Będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdzili, co tam u chłopaków słychać.
11: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
12: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
11: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
12: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
13: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No... Pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
12: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
11: To się dopiero okaże, ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają i tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
12: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu, natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
11: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy

0: robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje, i to jest jakby...
1: Piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Mhm. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
2: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje, wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
0: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje, tak. Okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma i ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy to jest, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
2: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
1: tak, helikopterem.
2: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest w studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
2: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakoś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
2: Jasne.
3: W moim odczuciu.
2: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
0: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay, bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
1: Dla
0: właśnie.
1: Mia Wallace.
2: Okej, okay, okej.
1: Okay. Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
0: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180 stopni
1: właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
0: Mm-hmm. Tak,
1: była ona bardzo świeża.
0: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
3: Takim lekko drum and bassowym, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
2: okay.
3: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
2: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
3: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
2: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość

0: tej epki.
1: Yes, super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
0: No oczywiście.
1: Gadajcie mądrze.
0: Chłopaki,
2: gadajmy mądrze.
0: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
2: Tak jest.
0: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
2: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i... No i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki... Daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
0: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
3: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
0: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
3: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
2: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
5: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
6: takiego budowania piosenki po kolei.
5: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
4: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych, a to efekt między innymi zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
6: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
7: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
5: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
7: Od
5: nie,
7: lat, tak. Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako po prostu poruszył.
7: Jako, tak.
5: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
7: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że jednak, zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
5: Tak.
7: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
6: No to chyba
5: chociaż
6: w imieniu...
5: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
7: Pierwszy.
6: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
7: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
5: Tak.
7: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
5: Tak.
7: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
6: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
7: Irytujące?
6: No takie irytujące, takie, że...
5: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
7: Na razie się wszystkim jaramy.
5: Dokładnie.
6: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
5: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz? Chłopie. Ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tutaj nauk, na pewno. Ale i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
6: Przestań. Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
7: Ja powiedziałem, wiesz co, ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
4: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
0: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję. Dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
2: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, żyć, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
3: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
0: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje. To znaczy, pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
2: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
3: To nie, ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
0: Okej.
3: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
0: Okej.
3: Okay. Tak, ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
0: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
2: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
3: Tak, no, proszę.
0: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
3: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
2: No i też słuchacze, no bo... są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to... to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
0: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
2: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
3: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
2: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
0: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
3: Lubimy.
2: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
3: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
0: Okej. Okay.
2: Nie było tak.
0: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
2: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
3: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
2: W soundtracku.
3: W soundtracku to jest to...
2: Tego ha. No. To się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill? Jakoś Pump It.
3: Yeah.
2: I... A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
3: Przepraszam, Pulp Fiction.
2: Pulp Fiction. Pulp Fiction, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
0: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
2: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
0: Okay.
2: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
0: Na jakiś czas
2: i...
3: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
2: jesteśmy
3: już,
2: głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
4: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maxem Kluziewiczem z SK.pl.
8: Cześć, hej wszystkim.
9: Dobrze Cię widzieć.
8: Ciebie też.
9: Mówię, czyli taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy Ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
8: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
9: emocjami.
8: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
9: Głosowali na głos dzieci.
8: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenia. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, Więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
9: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
8: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
9: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
8: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
9: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
8: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
9: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
8: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
9: Mocne słowa.
8: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem, a właśnie jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
9: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
8: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam, mając 12 lat.
9: A to bardzo trudna
8: piosenka. A to bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
9: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
8: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
9: obył,
8: mój...
9: tak zwany.
8: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
9: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
8: tak, zgodzisz. Tak, zgodzę się z tym, tak.
9: Klaśnięcia.
8: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
4: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie.
10: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
11: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
10: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
4: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet, SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianem Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: No.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
15: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
16: Brzmi fajnie.
15: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
16: Zapisy już ruszyły?
15: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
16: Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
15: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
17: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
18: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
21: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
22: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City. Wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
23: To będzie ostatnia reklama.
1: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasnystaw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: I po reklamie.

możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu, przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival po 10:00. Wysyłam tam kogoś z was.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food truck i street food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
9: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
10: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
12: Brzmi fajnie!
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
12: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
12: Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
11: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
13: Oszczędni tankują taniej.
14: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
15: Karol, oni robią to w łazience.
16: Ja też chcę wyremontować naszą.
17: Kabiny prysznicowe Radaway, jakie tylko sobie wymarzysz, w bogatej kolorystyce i na miarę.
18: Kabiny prysznicowe Radaway, dostępne w salonie łazienek Vector Wadowice.
19: Och, wybornie!
20: I płytki do całego domu z Włoch i Hiszpanii dostępne od ręki.
21: Salon łazienek Vector Wadowice, Nadbrzeżna 71.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
24: I po reklamie.
25: Kraków na czasie.
26: Kraków już w lipcu zamieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Przed nami 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Tegoroczna odsłona pod hasłem La Strada nawiązuje do motywu drogi i twórczości Felliniego. Na placach i rynkach zobaczymy artystów z kilkunastu krajów w programie spektakle, współczesny cyrk oraz teatr tańca. Widowiska będą grane m.in. na rynku głównym i podgórskim. Co najważniejsze, wstęp na wszystkie wydarzenia jest całkowicie bezpłatny.
0: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
2: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
0: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
3: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
0: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
4: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
5: Cześć Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
4: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radio MSK i na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, że zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie,
0: a babcia
1: tak
0: myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, SK ci teraz zrobi psikusa.
1: O proszę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Dobrej zabawy
1: super
0: wam życzę.
1: Dziękuję
0: także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK. Teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo z nami poznajecie nowe hity. Podrzucamy najlepsze nowości na lato. Nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj dziewczyno, Naiwna ja. A teraz dokładam nowość. Wiktoria Kida, Co mi tam? Już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Velvet w Radiu SK z hitem zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem, kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzu w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski. My heart is a ghost town.

0: Reklama. Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
13: Oszczędni tankują taniej.
14: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
17: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Jest 11:00, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koło parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
20: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem samochodowym. saunowym o obniżonej temperaturze trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
19: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik Aquaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
21: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
22: Przyjemnie, chłodniej od wody.
19: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
23: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
24: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
23: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11.02.

0: Takie dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radia SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już. Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi. Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą: kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy. Radio
2: SK. Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: wziąć.
1: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe. A skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na mazurskich jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe. Radio
2: SK. Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
5: I po reklamie.

ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak.
15: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
16: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
8: I po reklamie.
0: Kraków na czasie.
6: Nowogródzkie Centrum Kultury rusza z letnim projektem NH Fest 2026. Czekają plenerowe koncerty, wystawy oraz warsztaty. W lipcu w ramach krakowskich miniatur teatralnych zobaczymy 6 premierowych spektakli z najlepszych warszawskich teatrów. Już teraz można też zapisywać się na wakacyjne kursy od ceramiki i tańca, przez pilates i survival, aż po krawiectwo. Przez całe lato na relaks z dobrym jedzeniem zapraszają też oczywiście przestrzenie nowochódzkie.
20: Na zegarach 12:00 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
21: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
20: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
22: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
20: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
23: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się. The good girl in your...

0: wielka trójka.
1: Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radio SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
2: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
1: Królowa.
2: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
1: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
3: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Aria zawiałow i tak Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: podtrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie!
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
18: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
19: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
20: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
19: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
20: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
23: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Jak mi się chce odpoczywać? Dzień dobry!
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna... Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, tak. A propos hitów na czasie, prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj, będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu, załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie 100%. Rzeczy tylko w Radiu SK. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.
4: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za Ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
13: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
14: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
15: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Karol, oni robią to w łazience.
18: Ja też chcę wyremontować naszą.
19: Kabiny prysznicowe Radaway, jakie tylko sobie wymarzysz, w bogatej kolorystyce i na miarę.
20: Kabiny prysznicowe Radaway, dostępne w salonie łazienek Vector Wadowice.
21: Och, wybornie!
22: I płytki do całego domu z Włoch i Hiszpanii, dostępne od ręki. Salon łazienek Vector Wadowice, Nadbrzeżna 71.
23: I po reklamie.
24: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie. zajmujecie śmiercią prezydentowi.
0: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
24: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze, 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni, tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
1: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
2: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
1: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Piesta od Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Matipu, czyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u Was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla Was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla Was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara.
2: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: A o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni. Robię pierożki z jagodami.
0: Wow! No nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć, SK. My dzisiaj się prażymy. Naprawdę jest gorąco. Jest mega gorąco i wskakujemy do zimnej wody po to, żeby się schłodzić.
0: Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasnystaw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt. I po reklamie.

Ten hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
12: Brzmi fajnie.
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
12: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
12: Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
11: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
13: Oszczędni tankują taniej.
14: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
3: Karol, oni robią to w łazience. Ja też chcę wyremontować naszą. Kabiny prysznicowe Radaway, jakie tylko sobie wymarzysz, w bogatej kolorystyce i na miarę. Kabiny prysznicowe Radaway, dostępne w salonie łazienek Vector Wadowice. Och, wybornie! I płytki do całego domu z Włoch i Hiszpanii, dostępne od ręki. Salon łazienek Vector Wadowice, Nadbrzeżna 71.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: I po reklamie.
0: Kraków na czasie.
6: Szukacie ciekawego pomysłu na wakacyjne popołudnia w mieście? Biblioteka Kraków ma dla Was genialną propozycję. Filia numer 49 na osiedlu Tysiąclecia rusza z letnim cyklem Wakacyjne piątki z planszówkami. W programie m.in. kultowe Dixit czy dedykowane Monopoly Kraków. Spotkania mają charakter otwarty dla każdego, od dzieciaków po seniorów. Start już w lipcu w godzinach od 15.30 do 18.30. Przyjdźcie z własną paczką albo poznajcie nowych współgraczy.
20: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
21: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Cześć!
22: Ja się z

0: Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco, 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu, Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kazba Łagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo, a pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: A, ale mnie gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZOO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: jesteśmy.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quae bona fide, Daria Zawiałowi, Bubble Tea. A teraz może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzuca do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. Ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No, trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. Cztery zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

0: lekko w KFC.
1: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food truck i street food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: I po reklamie.

Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultra Night Moving to the Sun w Radiu SK, 6 minut do 15, a jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To m.in. Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. U nas zaraz Kungs i Galaxy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Gorąco?

0: roku tylko w KFC. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
3: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
4: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
5: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męskograniowy.
3: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łódź szczęścia.
2: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy na początek. Będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja, Mati Fuczyła. Cześć, minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysyłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna, bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK, mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: a tytuł to... Dokładnie, Sheeran i Sapphire, Brad Wilska, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. No i nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Oszczędni tankują taniej.
23: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. I po reklamie.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
4: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City. Wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: To będzie ostatnia reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: I po reklamie.
19: Kraków na czasie.
12: Muzeum Krakowa zaprasza na historyczną podróż pod ziemię. Na osiedlu szkolnym 22 otwarto właśnie nową, zmodernizowaną wystawę zatytułowaną Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. Ekspozycja w niesamowity sposób łączy realia dawnego PRL-u z refleksją o współczesnym bezpieczeństwie. Zwiedzający mogą wejść do autentycznego schronu przeciwlotniczego z lat 50., zobaczyć mapę podziemnych korytarzy pod swoimi blokami, a także poznać zawartość współczesnych plecaków ewakuacyjnych. To świetna propozycja na weekend dla całych rodzin.
5: muzyką się żyje.
9: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli? Sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SC w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miło i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć!

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16, a wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio Esko. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esca. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie. Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, no i bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Radio SK. Panowie, tylko nawadniajcie się. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
8: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w STM. 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek i można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
16: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Hello to Wimbledon.
19: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
20: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
19: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. Jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów kawałków klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbucz. Już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sopkowski. W Dzień Szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All. 3 minuty po 17.

0: Marissa i Odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu. A na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz, o, chłodniej. Radio SK. Eben Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: I po reklamie. Yeah!

0: Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych. Dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko, no i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rock Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City. Wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
17: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
18: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
19: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
20: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
19: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
20: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
21: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
22: To będzie ostatnia reklama.
21: Kraków, naj

0: 5 minut zostało do 18. To Shinza i Arco i Fire w Radiu SK. A w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire. Paweł, błagaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynam imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska. Aha. Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
0: No widzisz. A ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
1: Ja? No oczywiście bilety. Na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
0: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Mati Fuczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca. Nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
13: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
14: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
15: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: I po reklamie.
17: Kraków na czasie.
18: W drugą rocznicę śmierci Jerzego Sztura w Krakowie po raz kolejny odbędą się wyjątkowe Szturalia. Od 2 do 5 lipca Tauron Festiwal Jerzego Sztura przypomni twórczość i społeczne zaangażowanie tego wybitnego artysty. Inauguracja pod ziemią w kopalni soli w Wieliczce, pokaz filmu King Size z udziałem Katarzyny Figury i Juliusza Makulskiego. W programie także spotkanie z przyjaciółmi w Starym Teatrze, przegląd filmów oraz wielki finałowy koncert w Dworku Białoprądnickim.
19: Muzyką się żyje.
1: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańcze. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
9: No nie ma castingu do męskiego grania.
16: Znaczy,
9: niestety.
16: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
19: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy. Nie?
16: Sowa przylatuje.
9: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
1: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańcze i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory lata. To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu, ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Janki, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę, 1-1 teraz Polska-Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę. Wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

Polskiego Cezary Kucharski ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. I ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: Wszystkie hity zaczynają się w S. To Alan Walker i Ava Max. Tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl. W gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach. Proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też. A propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.

0: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
1: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
4: Kraków na

0: i bądź częścią historii. Wstęp wolny. Więcej na worldclimbing.kraków.com.
1: Zapraszam, Aleksandra Mirosław.
0: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Body Talk w ST, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak, bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka, jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień, od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę, także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja, czyli tak na szybko, słuchaj. Napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem gdzieś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: Eben i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, bo za chwilę zaraz po 19 gram wam nówkę sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kraków.

0: Bądź częścią historii. Wstęp wolny. Więcej na worldclimbingkraków.com.
1: Zapraszam, Aleksandra Mirosław.
0: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z Wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rapstacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę, no i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni, tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
5: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
4: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube.
1: Imprezka.
4: 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

Linkin Park w Radiu SK In The End, 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. O, więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. O, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Radio SK. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Już zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie, szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama. Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
3: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
5: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń.

0: częścią historii. Wstęp wolny. Więcej na worldclimbingkraków.com.
1: Zapraszam, Aleksandra Mirosław.
0: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
4: I po reklamie.

Piętra przyszła i mówi, ja jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.

TikTok zdecydował. Temper Steel Self-Aware to już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znaka. Jesteście na tak czy na nie? A to pytanie a propos upałów. A pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego.

0: emocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 28 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Lokomotiv Daugavpils. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
6: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
7: Kraków. Najszybsi wspinacze świata. Rywalizacja, w której liczy się każda setna sekundy. Puchar świata we wspinaczce sportowej na czas. Od 13

0: Bądź częścią historii. Wstęp wolny. Więcej na worldclimbingkraków.com.
1: Zapraszam, Aleksandra Mirosław.
0: Poleca Radio SK.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Kraków na czasie.
6: Nowa Huta przygotowała potężną dawkę wakacyjnych koncertów. Już w lipcu na plenerowej scenie usłyszymy największe przeboje grupy Manam, a w ramach Nocy Jazzu wystąpi m.in. Anna Maria Jopek. Z kolei Robert Rozmus złoży muzyczny hołd Krzysztofowi Krawczykowi. Na przełomie lipca i sierpnia ruszy 6. edycja krakowskiego festiwalu tańca. Do Krakowa przyjadą teatry m.in. z Francji, Niemiec oraz Hiszpanii, a na mieszkańców czekać będą wyjątkowe warsztaty ruchowe.
7: Muzyką się żyje.
8: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej jutro. Kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w Żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lor, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. Gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na Was na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego.
9: Imprezka.
8: Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modrić, poradzi sobie na boisku, a do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

0: być.
1: The Weeknd w Radiu SK, już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć, cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
0: No to ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
1: Wow, super, dzięki bardzo.
0: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
1: Super.
0: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowser. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus, dlatego że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus, dlatego że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczę, to macie problem.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kraków, najszybciej.

0: Bądź częścią historii. Wstęp wolny. Więcej na worldclimbingkraków.com.
1: Zapraszam, Aleksandra Mirosław.
0: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
4: I po reklamie.

Tomasz Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pięknie.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na Narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia, jak lubicie. No właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi.

0: Kraków na czasie.
1: Przed nami wielkie, trwające aż 2 miesiące święto muzyki pod Wawelem. Rusza jubileuszowa 31. edycja Summer Jazz Festival Kraków. Do końca sierpnia w całym mieście odbędzie się blisko 150 koncertów z udziałem 500 artystów z całego świata. W programie tegorocznego festiwalu znajdzie się też specjalny cykl dedykowany twórczości Milesa Davisa oraz tradycyjna, niezwykle widowiskowa niedziela nowoorleańska z barwną paradą uliczną.

0: Mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po
1: to jest
2: kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
3: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
4: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
5: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męsko graniowy.
4: Sowa przelatuje.
3: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity. Który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK, to kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przebywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancel Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SKA.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Impreska. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenie na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
6: Nie no, łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
0: Wiktor Tyduła? A nie, woli góra, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie właśnie Black Eyed Peas, wpadajcie na eskowego Instagrama. Tam mamy mnóstwo relacji. Podobno nawet jeden z członków Black Eyed Peas poznał Matego Fuczyło, mówi, że kojarzy jego wywiady i w ogóle gorącą rap 20 to on słucha co poniedziałek. Poważnie, tak mi Matek przekazał, więc ja mu wierzę. Cały czas pytam was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

0: ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, Eska Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
1: I po reklamie.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana. Witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto? Jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość. O, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak. Jest czym?
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie. Co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały. Słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra. A ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała. Ty chciałaś się odwdzięczyć. Ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, słuchaj, nie ma nic za darmo. Proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe. Myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana.
0: Pięknie. Choćbym

0: Mikola Strips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada od wujka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Radio SK. Jutro też ma być gorąco. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Cześć!

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart.

0: Wakacje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na

0: Radio
1: S. Radio SK.
2: Happy birthday.